do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zimni ogrodnicy nastali. To znaczy, że na termometrach niewiele i faktycznie to się zgadza. Tej nocy naprawdę chłodno i tego poranka wciąż chłodno. 5 stopni zaledwie na termometrach, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni. Dzisiaj w ciągu dnia duże zachmurzenie i w ciągu dnia mają pojawiać się słabe opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr wieje dziś z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pożar lasu w Puszczy Solskiej całkowicie ugaszony. MSZ wysłał notę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Alicja Szamplińska zaśpiewa w finale Eurowizji. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat i apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
5: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
4: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. I dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
6: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
4: Decyzja jest prawomocna. 57-latek dostanie zwrot kaucji. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył w jadącego rowerem posła. Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Tam zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, i konkretną datę wjazdu.
4: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W Polsce grozi mu do 25 lat więzienia. Maksymalne ceny paliw nieco dziś spadną. W porównaniu z wczorajszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6 zł 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Sukces naszej piosenkarki. Alicja Szamplińska wywalczyła awans do finału konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników

0: Kraje. Zresztą jeszcze trzeba czekać po prostu na to, co wydarzy się w sobotę. No ale śmiem wątpić i zaryzykować stwierdzenie, że możemy być dość wysoko wreszcie i to będzie na pewno historyczne wydarzenie. 6:05. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry, witam gorąco, witam serdecznie. Witam gorąco, mimo że za oknami trochę zimno. Nastał pierwszy z zimnych ogrodników.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
0: A na dobry początek, żeby wstać tak z energią wejść w dzień. Backstreet Boys. Everybody.

0: po głowie chodziła Cleo przed momentem. 12 minut teraz już po godzinie 6, 13 maja, skoro świt, w środku tygodnia. Dzisiaj, właśnie w środę, mamy kolejny dzień zimnych ogrodników. Ja już o tym wspominałem, a o co w tym wszystkim chodzi właściwie? No to jest zwykle tradycyjne określanie takiego czasu w kalendarzu majowym, kiedy to po kilku ciepłych dniach maja coś się zmienia. W polskiej tradycji zimnymi ogrodnikami nazywa się dni od 12 do 14 maja, czyli wspomnienia Pankracego, Serwacego, Bonifacego. Dzień później przypada zimna Zośka i od pokoleń właśnie wtedy spodziewano się gwałtownego ochłodzenia i nocnych przymrozków. Zresztą mądrość ludowa w tym wypadku niesie prawdę. Przysłowie ludowe mówi: Pankracy, Serwacy i Bonifacy to wielcy dziwacy, każdy z nich zimnem raczy. I wygląda na to, że coś w tym jest, również i w tym roku. W tamtym, wczoraj mieliśmy Pankracego, dziś w takim razie przypada świętego Serwacego, jutro Bonifacego, czy 15 maja zimna Zośka na nas już łapczywie czyha. Mało tego, patrzę, jak to pokrywa się z tegorocznymi prognozami pogody. No i faktycznie, słuchajcie, od 16 będzie już zdecydowanie coraz cieplej.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: 20 minut już po godzinie 6. No to co? O tej porze zwykle czas na przegląd prasy. Zaglądamy, o czym pisze prasa papierowa dzisiaj w kraju. Politycy im może odpuścimy dzisiaj i tym w kraju, i tym za granicą, w Stanach Zjednoczonych na przykład. Co jeszcze ciekawego? No między innymi Krzysztof Rutkowski. No tutaj nieładnie, bardzo nieładnie publicznie szarpie się w kwestii alimentów. To może tego pana też odpuśćmy zatem, bo są inne, bardzo pozytywne tematy. Na przykład Lewandowski i Szczęsny wrzucili na luz, jak donoszą nagłówki, tańce, piwo i dymek na dachu autobusu. Podobno fantastycznie się bawili. Zresztą w sieci nic nie ginie, można to zobaczyć. I nagrania, i dziesiątki filmów, i tych zdjęć także opublikowanych przez naszych piłkarzy. Wielka, wielka feta w Barcelonie i naprawdę wyszło to bardzo, bardzo pozytywnie. Nie tylko polska prasa o tym pisze, także i prasa hiszpańska o tym pisze, pisząc w nagłówkach Los Polacos, jako że nasi piłkarze polskiego pochodzenia potrafią się bawić i to w najlepszym wydaniu. No i swoją drogą taki popis Wojtka Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego na pewno dał dużo więcej niż lata zmagań dziesiątek PR-owców dbających o dobry wizerunek, na przykład w przypadku Roberta Lewandowskiego. Po prostu trzeba być sobą i wrzucić na luz, tak jak donoszą nagłówki. Co jeszcze ciekawego? Alicja Szemplińska na Eurowizji. No tak, wczoraj dała naprawdę fantastyczny popis, a nagłówki donoszą, że Chodakowska zrobiła jej formę. Jeśli tak było faktycznie, no to pani Chodakowska. Dobra robota, absolutnie świetna kondycja, jaką zaprezentowała Alicja Szemplińska na Eurowizji. Dzień dobry.
1: Od radia.
2: Na ten temat.
3: Środa, 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
3: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
1: Od radia. Dla ciebie.

Za kilka chwil godzina 6.30 to jest czas, kiedy tradycyjnie o poranku o tej porze wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy aktualne utrudnienia. Pamiętajcie, że wy też tworzycie ten program, zawsze możecie dać znać o sytuacji na trasach, pisząc na Facebooku albo dzwoniąc do nas 62 503 164. A tymczasem Ray w głośnikach.

0: Where is my husband, czyli najgłośniejsze muzyczne poszukiwanie męża w historii brytyjskiej piosenki. Za nami 6:30 na zegarach, a więc zaczynamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Bez żadnych znaczących i nagłych utrudnień w tej chwili na drogach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski. Dobra wiadomość, którzy tradycyjnie o tej porze zawsze jadą i docierają do pracy stałą trasą. Bez niespodzianek raczej dzisiaj na waszych trasach. Ruch jeszcze niewielki zarówno w Kaliszu, jak i w regionie, ale są takie miejsca, gdzie trzeba mieć się na baczności. To są miejsca, gdzie mamy trwające prace drogowe, chociażby z Ulisławicka w Kaliszu. Mamy także chociażby na ulicy Wojciechowskiego 5 na prawym pasie wykop, a na lewym na zwężenie mamy także pracę w między innymi na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia, prace już od Zdun właściwie w stronę Opatówka postępują. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje także, że w związku z organizacją wielkopolskiego finału 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego 15 maja na skrzyżowaniu placu Kilińskiego do 3 maja Stawiszyńskiej i Warszawskiej będzie prowadzona konkurencja. Tam mogą być utrudnienia, a sam konkurs będzie miał miejsce od 13 do 15 maja. Dzisiaj dokładnie od godziny 15 do godziny 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 maja. My będziemy oczywiście na bieżąco o każdych tych kolejnych utrudnieniach informować. W Ostrowie Wielkopolskim dodam jeszcze, że mamy przebudowę ulicy Klasztornej, mamy też przebudowę ulicy Leduchowskiego oraz przebudowę na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Jak wyglądają dzisiaj ceny paliw? Benzyna 95, 6 zł 28 groszy za litr, 98, 6 zł 87 groszy za litr, a olej napędowy 6 zł 84 grosze za litr. To są na dzisiaj ceny maksymalne. Jakie będą ceny maksymalne na jutro, tego dowiemy się najpewniej wczesnym popołudniem. W każdym razie mamy już takie donosy medialne, że cały ten program będzie przedłużany, jeśli chodzi o utrzymywanie maksymalnych cen paliw. A jak wygląda sytuacja na światowym rynku? Ropa Brent dzisiaj 106,5 dolara. Wczoraj mieliśmy w okolicach 105 o tej porze, a w międzyczasie były skoki nawet do 108 dolarów za baryłkę, więc ta cena wciąż bardzo niestabilna.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, kto znany, kto rozpoznawalny tego dnia przyszedł na świat właśnie 13 maja. No i na pewno już na sam początek trzeba wymienić to cudowne dziecko. Stevie Wonder, 1950 rok, amerykański wokalista soulowy, kompozytor. Jego jeden z największych przebojów to chociażby I Just Called to Say I Love You z 1984 roku. Kolejna artystka właściwie urodzona w tym dniu to Magdalena Walach, polska aktorka, 1976, nieco wcześniej polska dziennikarka telewizyjna Hanna Lis. Do tego warto dorzucić jeszcze między innymi polskiego prezentera telewizyjnego, dziennikarza, modela, prowadzącego Maciej Rok, 1978 rok. Teraz przechodzimy już do lat 80. Robert Pattinson, brytyjski aktor filmowy, także teatralny, muzyk, kompozytor, no i oczywiście światową sławę przyniósł mu film Zmierzch, seria Zmierzch, gdzie wcielił się w wampira Edwarda. I na koniec jeszcze rok 1993, no to już austriacki skoczek narciarski Stefan Kraft. On też dzisiaj świętuje swoje 33. urodziny. Okazuje się, że osoby urodzone 13 maja są wesołe i sympatyczne, bo trafią wedle horoskopów przekonywać innych do swoich pomysłów. Mają wielkie ideały, chętnie pomagają potrzebującym lub pracują społecznie. Choć nie pragną władzy i wielkiej odpowiedzialności, to zwykle udaje im się zająć eksponowane stanowisko. W miłości mają powodzenie, choć często zmieniają obiekty swoich westchnień. Ich szczęśliwa cyfra to 9, kamień szlachetny to ametyst, a sprzyjający znak zodiaku to...
2: Wodnik.
1: Wszystkiego najlepszego raz jeszcze dla tych, którzy dzisiaj świętują.

0: Tom Petty, Heartbreakers i Learning to Fly o poranku na antenie Radia Centrum, czyli nauka latania po polsku. Nawet Lady Punk taką piosenkę zresztą też w swoim repertuarze o takim tytule miało. No właśnie, po angielsku. Angielski się przydaje, jak widać, i wiedzą o tym doskonale ósmoklasiści, którzy ten język opanowali doskonale i dzisiaj piszą z niego egzamin ósmoklasisty właśnie. Więc trzymamy za nich mocno kciuki i życzymy powodzenia. Za 2 godziny mniej więcej już zasiądą przed arkuszem i zaczną ten egzamin pisać. Do tematu wrócimy już za kilka chwil w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski póki co niewiele, póki co bardzo skromnie, w okolicach zaledwie 5 stopni. Do tego słabe opady deszczu bądź mrzawki i te opady dzisiaj w mniejszym albo jeszcze mniejszym natężeniu, ale będą obecne i będą się w ciągu dnia dziś pojawiać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni, więc dzień raczej chłodny i dzień zdecydowanie pochmurny. Do tego powieje umiarkowany wiatr z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów, dziś język obcy. Polska chce wyjaśnienia od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry, a w Sejmie po raz kolejny kryptowaluty. Marcin Krzemiński. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Za 2 godziny zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
5: Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
7: No z 80.
4: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS przedostał się z Węgier do USA. Według resortu polityk mógł posłużyć się paszportem genewskim, bo jego polski paszport był unieważniony, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
8: Być może użył tego dokumentu, który wystawił mu rząd Orbana. Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana.
4: Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Sejm po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Do tej pory 2 rządowe ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem projektów jest więcej, bo oprócz rządowego jest też prezydencki i poselskie. Ten przygotowany przez PiS zaskoczył nawet polityków ugrupowania, bo partia od krytyki na temat próby przeregulowania tego tematu przeszła do próby ich zakazania.
9: My po prostu wysuwamy projekt dalej idący, który zapobiegnie tego typu przestępczości i da narzędzia nieudolnemu rządowi.
10: Nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy.
4: Mówili Marek Suski i Mateusz Morawiecki. Równolegle prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie poszkodowanych przez giełdę kryptowalut prowadzoną przez firmę Zonda Krypta. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych.
11: Dlaczego nie macie państwo telewizora? Nie lubicie telewizji, bo ja przepadam.
4: Celińska była aktorką śpiewającą, była nominowana do Fryderyków, a za kreacje filmowe 2-krotnie została uhonorowana Orłem. Miała 79 lat. Honorowa palma dla Petera Jacksona. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał wyróżnienie podczas gali otwarcia festiwalu w Cannes. Prestiżowa impreza potrwa do soboty 23 maja.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. 36-letnia Sorana Kirsten, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, awansowała wczoraj do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Jej rywalką w półfinale będzie Coco Gauff, a dziś o półfinał powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie rozstawiona z piątką Amerykanka Jessica Pegula. Ten mecz o 13:00. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Świtoliny. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł wczoraj rozstawiony z dwójką Aleksander Cwieryw. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1, 6-7, 0-6. Nie zawiódł lider rankingu Jannik Sinner. Pokonał innego Włocha Andre Pellegriniego do 2 i do 3. Było to jego 26. zwycięstwo z rzędu, a jeżeli chodzi o imprezy rangi 1000, 31. czym wyrównał rekord Serba Nowaka Dżokowicza. Polscy piłkarze ręczni rozpoczynają decydującą walkę o wyjazd na mundial. Ich rywalem będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, a rewanż w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Trudno to przełknąć, ale fakty są takie, że to Austria jest faworytem dwumeczu z Polakami, który zdecyduje o tym, która drużyna pojedzie na przyszłoroczne mistrzostwa.

0: Mniejsza.
1: Rewanż w niedzielę w Olsztynie.
2: Jonathan Narváez z Team Emirates wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Pięć minut po godzinie siódmej, a my lada chwilę poznamy to wszystko, co nas dzisiaj czeka. Za sprawą horoskopu, oczywiście na antenie Radia Centrum, to już niebawem. What about us? W każdym razie już teraz w głośnikach na początek tej godziny Pink, w kolejce Robert Gawliński. Sweet.

0: Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Jak ultra okazję Domino's 50

0: Artwix. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Chcesz zostać sponsorem tego programu? Napisz reklama@rc.fm.
1: Horoskop Radia Centrum.
2: 15 minut już po godzinie 17, no to zaczynamy tradycyjnie od barana. Baranie, jeśli chcesz mieć spokojny dzień, nie mieszaj się w ryzykowne sprawy. Możesz być dzisiaj bardziej impulsywny niż zwykle, dlatego zanim podejmiesz decyzję, dobrze wszystko przemyśl. Po południu humor wyraźnie ci się poprawi. Byku, ty skup się na obowiązkach i nie przejmuj się drobnymi komplikacjami. Nawet jeśli coś pójdzie inaczej niż planowałeś, szybko znajdziesz lepsze rozwiązanie i to dobry dzień na wyjaśnienie sporów i na nawiązywanie nowych relacji. A kolejny znak zodiaku to
3: bliźnięta.
2: No i tutaj ważna wskazówka, by nie przejmować się krytyką ani tym, że ktoś może mieć inne zdanie niż ty. Najlepiej spokojnie robić swoje i nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Dzień sprzyja porządkom i zamykaniu zaległych spraw. Raku, ty poczujesz dzisiaj przypływ energii i motywacji do działania. To dobry dzień na długo podejmowane ważne decyzje. Teraz czas je rozstrzygnąć. To też dobry dzień na organizowanie spraw, które długo odkładałeś. Lwie, będziesz bardzo skupiony na pracy i na obowiązkach. Możesz dzisiaj sporo osiągnąć, jeśli nie pozwolisz innym zepsuć sobie humoru. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Panno, dzień sprzyja szybkiemu działaniu i nadrabianiu zaległości. Łatwo uporasz się z trudnymi zadaniami, jeśli nie będziesz wszystkiego analizować zbyt długo. Ktoś może poprosić cię o pomoc albo o poradę. Wago, możesz dzisiaj bardziej przejmować się opinią innych ludzi. Nie pozwól jednak, by ktoś wywierał na tobie presję. Najlepiej zachowaj dystans i rób wszystko w swoim własnym tempie. Skorpionie, przed tobą sympatyczny dzień, pełen ciekawych rozmów, nowych pomysłów. Łatwiej będzie ci dziś dojść do porozumienia z ludźmi, nawet jeśli wcześniej mieliście odmienne zdanie. Strzelcu, nie bierz dziś na siebie zbyt wielu obowiązków naraz. Warto uporządkować rachunki, dokumenty albo zaległe sprawy domowe. Jeśli zaczniesz działać systematycznie, zobaczysz bardzo szybko efekty swojej pracy. Koziorożcu, będziesz dzisiaj bardziej zamyślony i skupiony na emocjach oraz realizacji różnych zadań. Będziesz też skupiony na relacjach z ludźmi. Możesz być trochę roztargniony, dlatego uważaj na pomyłki i zapomniane sprawy. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Wodnik, poczujesz, że zasługujesz na większe uznanie i lepsze warunki. To dobry dzień na podejmowanie ważnych decyzji finansowych oraz szukanie nowych możliwości zarobku. Nie wszystkim jednak opowiadaj o swoich planach. Ryby, ważne sprawy zaczną wreszcie układać się po twojej myśli. Poczujesz większą pewność siebie i wiarę w to, że poradzisz sobie z wszelkimi trudnościami. Działaj jednak według własnego rozsądku i nie dopasowuj się przesadnie do innych ludzi.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Chcesz zostać sponsorem tego programu? Napisz reklama@rc.fm.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
4: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
5: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
3: Feniks to styl i elegancja.
6: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa, 12:30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia dla ciebie.
10: Jest stanowisko powiatu w sprawie sekretarza. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu. Już niebawem, już o 7:30.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest stanowisko powiatu w sprawie sekretarza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy jest szansa na podłączenie hospicjum do systemu kanalizacji, a w sporcie 8 nominacji do gladiatorów.
3: Konsekwencje.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
3: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
2: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczas postawę, zamykając się w zdaniu: przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
4: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, jaką zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o 3. miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut godzina 8. Ruszamy zatem na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego, to sytuacja wygląda całkiem przyjemnie. Póki co nie wskazujecie, że są miejsca, gdzie mamy problemy związane z tym, że mamy korki i samochodów jest całkiem sporo. Jedzie się jeszcze w miarę przyjemnie. Oczywiście w niektórych miejscach tradycyjnie o tej porze już tych aut może być nieco więcej, to chociażby ulica Górnośląska w Kaliszu czy samo centrum miasta. No i dodatkowo dochodzą utrudnienia związane z trwającymi pracami drogowymi w Kaliszu, między innymi remont na ulicy Suli Sławickiej, ale uwaga, także są utrudnienia związane z czymś zupełnie innym, gdyż w Kaliszu tym razem organizowany jest konkurs, to już 36. edycja ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. I wielkopolski finał tego konkursu odbywa się właśnie w Kaliszu. W kolejnych dniach, zarówno dziś, jutro, jak i pojutrze, utrudnienia w związku z tym będą się pojawiały. A dzisiaj od godziny 15 do 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja, z wyjątkiem pojazdów policji i dojazdu do pawilonów handlowych. Mamy też prace remontowe na odcinku drogi krajowej numer 12 Kalisz-Opatówek. Tam w dalszym ciągu dzieje się całkiem sporo. W Ostrowie Wielkopolskim z kolei przebudowa na ulicy Klasztornej czy Leduchowskiego. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów Pub Restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: I już tylko 23 minuty pozostają do godziny 8.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: Zajrzyjmy na chwilę za wielką wodę. Za 13 minut godzina 8 to dobra pora, żeby zobaczyć, co u naszych Amerykanów, którzy jeszcze śpią. Amerykanie ostatnio czerpią szeroko z europejskiej kultury, z europejskich zwyczajów. Na przykład zaczynają kupować pralki do domów. Odkryli kaszę gryczaną jakiś czas temu, jedząc na potęgę po wiralowym trendzie, chcąc być piękne jak i szczupłe jak Słowianki. I tak robiły Amerykanki. Odkryli także wietrzenie mieszkań. No cóż, światowa potęga ostatnio odkryła nawet i zachwyciła się też gotowanymi truskawkami. No i tutaj polskie mamy łapią się za głowę, które od lat przecież gotują już kompot. Amerykanie odkryli to teraz. No i chwała im za to. Smakuje, smacznego życzymy. A o czym teraz? I co może być takim kolejnym trendem w Stanach Zjednoczonych? Otóż potrawa bardzo lokalna, z Wielkopolską związana. Otóż uwaga, uwaga, bo gzik zawędrował do New York Timesa. W New York Timesie piszą o polskim gziku. Piszą, że to polski dip, bardzo prosty w przygotowaniu. Polish Cottage Cheese Dip o nazwie gzik. The classic version called gzik comes from the Wielkopolska in Poland. No i proszę bardzo, nawet Wielkopolskę w New York Timesie wspominają. No i dobrze, i chwała im za to. Miejmy nadzieję, że będzie smakować. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Stanach Zjednoczonych zakrólował teraz polski gzik. Z pyrą oczywiście.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Urszula w Radiocentrum. Oto rysy na szkle. Nie trudno wyrze smartfonów swoją drogą. 7 minut pozostaje do godziny 8. A ze mną Kasia i sprawdzamy, co w kolejnej porcji informacji.
1: Tak, a w kolejnej porcji informacji mogę powiedzieć i tak trochę nawiązać do tej piosenki Urszuli, bo ona tam śpiewa, czego mi jeszcze brak. No ja bym powiedziała, że na przykład brak nam pieska takiego, który się w nas wpatruje jak w najpiękniejszą rzecz na świecie.
0: To może być kundelek.
1: I to może być kundelek, bo podobno kundelki kochają najbardziej. I taka parada kundelków już w tę niedzielę odbędzie się w Opolu, ale my chyba tak nieśmiało przypomnimy, że u nas też czekają kundelki na swój dom w Kaliskim i Ostrowskim schronisku.
0: To udostępniamy też zresztą
1: tak,
0: w swoich mediach.
1: Bo kochamy zwierzaki, więc śledźcie nasze media społecznościowe, tam też znajdziecie właśnie kundelki z Kaliskiego Schroniska.
0: A do tematów kundelkowych nie tylko. Wrócimy już o godzinie 8.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny. Telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Sobotę 16 maja, Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
8: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Kolejny dzień z serii zimnych ogrodników. Poranek faktycznie chłodny, choć szczęśliwie bez przymrozków. Teraz temperatura już powoli rośnie w okolicach 5-6 stopni na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski, ale w dalszym ciągu duże zachmurzenie i wciąż przelotne słabe opady deszczu. Najcieplej dzisiaj do 13 stopni, wiatr umiarkowany wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest finał Eurowizji. Wrócimy do sukcesu Alicji Szamplińskiej. Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł, nie wróci do aresztu. Wkrótce obowiązkowy w sklepach internetowych przycisk odstąp od umowy. Marcin Krzemiński. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Alicja ma ogromne wsparcie z Ciechanowa, czyli jej rodzinnego miasta. Wczorajszy półfinał mieszkańcy oglądali w Parku Nauki Torus, mówi jego szefowa Marzena Lentowszczyk.
5: Już tutaj jako Urząd Miasta myślimy o jakimś nowym pomyśle na wspólne oglądanie finału. Chcemy wspólnie kibicować Alicji i trzymać mocno za nią kciuki, przekazać jej takiej trochę takiej dobrej energii tutaj, z Ciechanowa, z miejsca, w którym ona się urodziła, wychowała.
4: Tegoroczny konkurs Eurowizji odbywa się, jak już mówiłem, w Wiedniu. Jego finał w najbliższą sobotę. Prezydent USA Donald Trump w drodze do Chin. To pierwsza jego wizyta w tym kraju od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów rozmów są napięte relacje handlowe, wojna USA i Izraela z Iranem oraz kwestia Tajwanu. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Co więcej, sąd uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mają mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
6: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
7: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
6: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już między innymi dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
4: Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
8: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
4: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Małe pieski opanują centrum Opola. To w ramach pierwszej parady kundelków, która odbędzie się w tym mieście w najbliższą niedzielę. Mile widziany będzie każdy właściciel czworonoga. Psy na paradzie zostaną ocenione także pod kątem przebrania. Na paradzie kundelków pojawią się też podopieczni opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a widzowie będą mogli pozyskać informacje na temat adopcji psiaków.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz to 4 zł i 25 groszy, dolar amerykański 3 zł i 62 grosze, frank szwajcarski 4 zł i 64 grosze, funt brytyjski 4 zł i 90 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4 minuty po 8:00.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 103.

0: 47,99.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

O dniach, których jeszcze nie znamy, Marek Grechuta w tej przepięknej piosence już za nami na antenie Radia Centrum. 16 minut teraz po godzinie 8, a teraz historia, którą poznamy, teraz jest okazja ją poznać. Bo to miała być zwykła uroczystość, a skończyła się nie lada demolką. Uszkodzenia doznało aż, uwaga, 40 samochodów, 40 aut uszkodzonych. Pomyślicie, co to musiała być za wielka impreza, nie wiem, chrzciny u Wiśniewskich albo urodziny Małysza. Otóż nic z tych rzeczy, co można było tak hucznie świętować, już wyjaśniam. To było przyjęcie komunijne w gminie Grodzisk w Wielkopolski. Dwóch chłopców, wyobraźcie sobie, porysowało kamieniami 40 samochodów, które były zaparkowane na parkingu przed lokalem, w którym ta uroczystość w związku z komunią się odbywała. Jak ustalili funkcjonariusze, za uszkodzeniami stoją właśnie chłopcy w wieku 9-10 lat. Dzieci wykorzystały do tego celu kamienie, rysując z nimi karoserię pojazdów, dodała przedstawicielka policji opisująca to weekendowe wydarzenie właśnie w gminie Grodzisk Wielkopolski. No i w tym wypadku przynajmniej wiadomo, na co pójdą te zwyczajowo tak tajemniczo znikające pieniądze z komunii.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wieści przynosi Kasia Górcewicz do studia Radia Centrum. O czym tym razem poinformujemy?
2: Tym razem poinformujemy, że bardzo niewiele trzeba zrobić, żeby trafić do więzienia.
1: No, to wiadomo.
2: Ale oczywiście nie zachęcamy do tego. Mhm. Jeśli ktoś chce zwiedzić więzienie w Kaliszu, ten słynny zabytkowy zamek, to może to zrobić bez żadnych konsekwencji w tę sobotę 16 maja w czasie Nocy Muzeów.
1: Powiem ci, że kilka lat temu podczas Nocy Muzeów miałem tę przyjemność zwiedzić właśnie kaliskie więzienie. Kolejka była co prawda długa, ale warto poczekać, naprawdę wystać się w tej kolejce i zobaczyć, jeśli ktoś jeszcze nie był.
2: Tak, zobaczyć, poczuć tę atmosferę i pomyśleć sobie, że nie chciałbym tam nigdy trafić na dłużej.
1: W szczególności jeśli chodzi o to kaliskie więzienie, naprawdę upiornie niektóre cele wyglądają. Do tematu wrócimy niebawem, prawda?
2: Tak, 8:30.
3: Reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama.

0: 8.30 w tej chwili już na zegarach. W studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Plany Urzędu Marszałkowskiego dotyczące szpitala w Wolicy. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, gdzie warto się wybrać. A na koniec sport i podsumowanie sezonu ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do Radia Centrum dotarł komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotyczący bezpodstawnie rozpowszechnianych pogłosek o likwidacji Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Podkalickiej Wolicy. Anna Parzyńska-Paszka informuje w nim, że analizowana jest możliwość połączenia tej jednostki z Kaliskim Okrąglakiem, co w założeniu ma pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową szpitala w Wolicy i komfort pacjentów, którym organ założycielski szpitala chce zapewnić szerszą ofertę świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Co ciekawe, w styczniu tego roku dość zbliżone rozwiązanie popierali politycy PiS Jan Mosiński, Filip Żelazny i Andrzej Plichta. Sugerowali wtedy fuzję administracyjną obu szpitali poprzez połączenie administracji, zakupów i usług wspólnych szpitala w Wolicy ze szpitalem imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Optowali wtedy za zachowaniem odrębności medycznej. Całe oświadczenie publikujemy na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Uniwersytet III wieku Kalisja zaprasza na wykład wiłkomirscy rodzinne muzykowanie, który wygłosi Igor Pogorzelski.
3: Ten wykład na pewno jest bardzo interesujący tych, którzy kochają muzykę, którzy kochają Kalisz i którzy cenią sobie ludzi, którzy tworzą kulturę nie tylko Kalisza, ale kulturę muzyczną Polski.
2: Powiedziała Radiocentrum Janina Niewiadomska, prezeska UTW. Wykład odbędzie się jutro, 14 maja o godzinie 16 w auli profesora Glinkowskiego na Uniwersytecie Kaliskim przy ulicy Nowy Świat 4. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Na jedną noc w roku dawne więzienie w Kaliszu otwiera swoje cele. Do zwiedzania zabytkowego budynku w Noc Muzeów 16 maja zaprasza Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć niedostępne na co dzień miejsce, poczuć jego atmosferę, poznać historię i tajemnice Kaliskiego Zamku. Budynek zostanie otwarty dla zwiedzających w tę sobotę, 16 maja o godzinie 16.30. Wejście od ulicy Winiarskiej. Grupy zwiedzających będą wpuszczane co 30 minut. Bardzo udany, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich budowany był zespół i jak grał na początku, ale też z lekkim niedosytem, bo jedno zwycięstwo więcej otworzyłoby realną szansę na grę w playoffach. Taki był sezon 2025-26 w wykonaniu koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy zakończyli rozgrywki na 10. miejscu po udziale w rundzie play-in. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że bardziej docenia nawet nie tyle lokatę w tabeli, co dodatni bilans zwycięstw do porażek, który osiągnął jego zespół.
4: Patrząc ogólnie na pewno bardzo udany. Jeśli spojrzymy poprzez pryzmat ostatnich spotkań, to można czuć lekki niedosyt, bo apetyt urósł w miarę jedzenia, ale jak popatrzymy ogólnie, to bardzo udany. Drużyna mi się dała dużo radości kibicom i przede wszystkim miała dodatni bilans, co przed sezonem każdy brałby w ciemno. Już nawet nie mówiąc o tym, że było 10. miejsce, ale przede wszystkim to, że wygraliśmy 16 razy, a przegraliśmy 14. Akurat to w tym sezonie dało dopiero 10. miejsce, ale to jest świetny bilans patrząc do oczekiwań przed sezonem.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Najbardziej szkoda przegranego meczu w sobocie w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej, kiedy to Stal wygrywała przez całe spotkanie. Gdyby tam wygrała, skończyłaby sezon na 7. pozycji i miałaby znacznie łatwiejszą drogę do playoffów, która wiodłaby przez 2 domowe szanse na grę w najważniejszej części sezonu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Miasto już się na dobre obudziło, ruch całkiem spory, ale bez żadnych większych utrudnień i bez znaczących korków. Więcej aut na Częstochowskiej przy dojeździe do ronda Ptolomeusza, między innymi większy ruch w samym centrum miasta. To również, ale tak jak mówiłem, nigdzie zbyt długo czekać nie będziemy. Raczej na to pierwsze zielone światło powinniście się załapać maksymalnie na drugie. Jeśli chodzi z kolei o miejsce, gdzie trwają prace drogowe w Kaliszu, m.in. ulica Sulisławicka, ale mamy także ciekawe wydarzenie organizowane od dzisiaj do 15 maja. Ma trwać w Kaliszu właśnie w związku z organizacją Wielkopolskiego Finału 36. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego. A więc utrudnienia przez policjantów, tak się to ciekawie układa. Wprowadzane zostają zmiany w organizacji ruchu i w parkowaniu. Główna konkurencja związana z kierowaniem ruchu zostanie przeprowadzona na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego i ulicach 3 Maja Stawiszyńskiej Warszawskiej. Co dzisiaj? Dzisiaj dokładnie od 13 maja, dzisiaj od 15 do jutra do 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja, z wyjątkiem oczywiście pojazdów policji i dojazdów do pawilonów handlowych. Prace drogowe, całkiem solidnie postępujące na drodze krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, tam sporo się dzieje. Ciężki sprzęt obecny, prace już od Zdun mniej więcej, do tego na miejscu także zwężenie, ograniczenie prędkości, często też sygnalizacja świetlna i kierowanie ruchem przez drogowców. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa na ulicy Klasztornej oraz na Leduchowskiego. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 190. 6:23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Rynek nowych aut jest tam już nasycony. Mowa o Chinach, ale jak się okazuje, to tylko przyspiesza chińską ekspansję na całym świecie. Paradoks Chin. Sprzedaż nowych aut w samych Chinach spada 7 miesiąc z rzędu, ale eksport rośnie niemal dwukrotnie. Tak podaje Reuters dzisiaj. W obu przypadkach duże znaczenie mają skutki wojny w Iranie. W tym wypadku ich rynek nowych samochodów dławi się, ale podbój świata idzie Chińczykom świetnie.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Kalendarz muzyczny.
1: Ważne nazwisko dzisiaj w kalendarzu muzycznym, bo 76 lat kończy Stevie Wonder, jeden z najważniejszych ciemnoskórych muzyków w dziejach. Urodził się jako wcześniak i wtedy nadmiar tlenu w inkubatorze doprowadził do utraty wzroku. Od tamtej pory Stevie Wonder jest niewidomy, a karierę rozpoczął jako dziecko. Jego najlepszy okres przypadał na lata 70, kiedy jego albumy cieszyły się szalonym powodzeniem, zarówno krytyki, jak i publiczności i sprzedaży, a przeboje You Are The Sunshine Of My Love, Superstation czy Isn't She Lovely podbijały radiostacje. Jego największy przebój, przebój wszechczasów, to I Just Called To Say I Love You z 84 roku. My przy okazji urodzin Stevie'ego Wondera sięgamy po utwór urodzinowy, jakby nie było. Happy Birthday Stevie Wonder, przebój z roku 1980.
0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Bo miłość jest
3: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za moment kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
6: Tak, powiemy między innymi o tym, że dziś kolejny egzamin piszą ósmoklasiści. Ty pisałeś taki egzamin, czy to był egzamin?
5: Nie, ja byłem w gimnazjum. Ja nie pisałem takiego egzaminu.
6: Ja też pisałem egzamin gimnazjalisty. Jesteśmy milenialsami.
5: Tak, to nas określa. W każdym razie za ósmoklasistów trzymamy kciuki. Dzisiaj test z języka obcego. Szczegóły o 9:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili pojawiają się przejaśnienia nad południową Wielkopolską, ale to nie znaczy, że tak już pozostanie dzisiaj do końca dnia, bo w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. No i momentami mają pojawiać się także słabe opady deszczu i prawdopodobieństwo będzie rosło z biegiem dnia. Bardziej prawdopodobne, że wieczorem jeszcze jakiś deszcz nas w regionie czeka. Do tego towarzyszy nam umiarkowany wiatr wiejący z zachodu, który dodatkowo obniża i tak już dość niską temperaturę odczuwalną. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 7 stopni, maksymalnie dzisiaj do 13.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Rusza ostatni z egzaminów ósmoklasisty, test z języka obcego. 2000 zawiadomień do prokuratury w sprawie zonda krypto. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Dziś ostatni z egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie właśnie rozpoczęli test z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość wybrała język angielski. Wśród zadań m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna.
6: Angielski będzie prosty.
7: Ja to z angielskiego to no.
8: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno.
9: You guys speak English?
7: Yeah, I can. Yeah,
9: very, very well.
7: Very, very well.
5: Trzymamy oczywiście kciuki. Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mają dziś 110 minut. 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. W ramach śledztwa w sprawie zonda krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Wszystko po to, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy przesłuchali już kilkaset pokrzywdzonych osób, mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach.
10: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
5: Prokuratura zabezpieczyła też ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
10: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
5: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Sejm tymczasem po raz kolejny rozpoczął pracę nad uregulowaniem rynku kryptowalut. Projektów jest więcej niż wcześniej, bo oprócz rządowego także prezydencki i poselskie. 9 osób zatrzymanych po akcji łódzkiej policji, która rozbiła grupę złodziei samochodów. Grupa miała dokonać kradzieży łącznie 83 aut z terenu Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Łączna wartość skradzionych aut to niecałe 9 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia, a sprawa jest rozwojowa. Wyraźne ochłodzenie w górach. W Tatrach w nocy spadł śnieg. Na Kasprowym Wierchu rano było minus 7 stopni. Choć obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego, to ratownicy proszą, by nie wychodzić w góry bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy też kask. Ważna kartka z kalendarza. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papieża ciężko zranił Turek Mehmet Aliakcza. Choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze. Maksymalne ceny paliw dziś nieco niższe. W porównaniu z wczoraj olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95, może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekt zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Czas na dwumecz, który zdecyduje o tym, czy polscy piłkarze ręczni pojadą w przyszłym roku do Niemiec na Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Pierwszy mecz dziś na wyjeździe, rewanż w niedzielę w Olsztynie. Na ostatnich dwóch turniejach mistrzowskich Austriacy byli wyżej od Polaków, więc czeka nas ciężka walka, mówi trener kadry Jota Gonzalez.
6: This is a tough moment.
11: To bardzo ważny moment dla naszej kadry i całej polskiej piłki ręcznej. Czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, które zdecydują o tym, czy zagramy w następnych Mistrzostwach Świata. Obie drużyny dość mocno się różnią. Rywale mogą być lepiej zgrani, bo częściej grali w podobnym składzie w ostatnim czasie. Można nawet mówić, że to Austria jest faworytem, co nie zmienia faktu, że musimy dać z siebie 100% i wtedy wszystko będzie możliwe.
1: Pierwszy mecz w Grazu dziś o 18. Dziś także zaległe spotkania 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18 pojedynek Arka Gdynia Górnik Zabrze dla ekipy z nadmorza. Walka o być albo nie być w Ekstraklasie dla drużyny z południa o utrzymanie się w walce o tytuł mistrza kraju. Czołówka powalczy też o 20:30, gdy Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Trzy ostatnie wspomniane drużyny mają tyle samo punktów i gonią Lecha Poznań w walce o tytuł. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest trzeci w tabeli na dwie kolejki przed końcem sezonu. Do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Jeśli chodzi o tenis, to dziś w ćwierćfinale turnieju w Rzymie zobaczymy Igę Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Wieczorem ostatni ćwierćfinał z udziałem Jeleny Rybakiny i Eliny Svitoliny. W półfinale są już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Członkowie zarządu PKOL, będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo w tej sprawie otrzymało 106 członków związku, aby doszło do odwołania Piesiewicza, na którym cieniem położyła się m.in. afera

0: 12 minut po godzinie 9. Po ostatnich burzach na mediach społecznościowych kalickiego Łowcy Burz pojawiło się wiele przepięknych zdjęć nadchodzącej i trwającej burzy na naszym facebookowym profilu również zresztą. A to, co było widoczne przed burzą, ta ściana ciemnych chmur, to wał szkwałowy, jak się okazuje, jeśli chodzi o ten formalny meteorologiczny slang. A co dzisiaj w pogodzie może się wydarzyć? Póki co całkiem słonecznie nawet i nic złego wydawałoby się nie nadchodzi. Ale czytam właśnie na profilu Mateusza Pietrzaka Kalickiego Łowcy Burz. Uwaga, zacytuję. Prognozuje się niewielką chwiejność atmosfery, ale za to podwyższone wartości ścinania wiatru, wspomaganie konwekcji wspomoże także zwiększony gradient termiczny troposfery. Oprócz konwekcyjnych komórek pasm opadowych istnieją także szanse na bardzo lokalne niewielkie burze. Spokojnie, ja też nie wszystko z tego zrozumiałem. Zrozumiałem, że burza i że to faktycznie może się pojawić. Przeczytam dalej. Podczas przechodzenia dobrze rozbudowanej formacji konwekcyjnej, podczas ewentualnej burzy porywy wiatru mogą sięgać do 60 km na godzinę. Pojawi się także silniejszy opad, niewykluczony także drobny grad. Czyli, krótko mówiąc, streszczając, wszystko w tej dzisiejszej pogodzie zdarzyć się może. Bądźmy zatem czujni, my będziemy zerkać i śledzić, jak to dzisiaj wygląda.
1: Radio Rano i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
12: Od radia.
13: Na ten temat.
14: Środa, 12.30.
13: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
14: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
13: Radio Centrum.
12: Od radia dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się kolejna porcja informacji z regionu. W nich o czym się powiemy, może gdzieś zaprosimy. Kasia Górcewicz ze mną.
2: A pewnie, że zaprosimy. Zawsze zapraszamy Was na fajne wydarzenia. Tym razem nie wydarzenie, ale miejsce, które warto poznać, bo są to Odalanowskie Łąki.
1: To zawsze coś na łące też wydarzyć się może. To
2: też się wydarzyć może.
1: Można jakieś zwierzątko spotkać dzikie.
2: Właśnie tutaj patrzę, że będę miała dużo trudnych słów w tym materiale. Na przykład taka renaturalizacja. No,
1: aha, okej. Okay.
2: No, można na przykład renaturalizować coś na łące.
1: No proszę bardzo. Jakie to łąki, gdzie te łąki, gdzie można w takich pięknych okolicznościach przyrody pospacerować? Szczegóły już o 9:30.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radio Centrum, przy mikrofonie już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odolanowskie Łąki na celowniku społeczników. W tym serwisie także o kolejnym spotkaniu z podróżnikiem w Opatówku, a w sporcie pożegnanie z byłymi zawodnikami MKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To cenny przyrodniczo i piękny rekreacyjny teren. Chcemy, żeby wypoczywali tam ludzie, ale też liczymy na jego renaturalizację. Mówią członkowie Stowarzyszenia Łąki Kultury, powstałego z myślą o Łąkach Odolanowskich. W ramach swoich działań drugi raz zorganizowali festiwal Łąki Kultury, łączący przyrodę, sztukę i naukę. Zeszłoroczne wydarzenie pokazało, że mieszkańcy regionu chcą poznawać miejsce, które bliskie jest stowarzyszeniu.
3: Szkoły odzywają się częściej, na przykład do Miłosza albo do Łukasza. Oni świetnie opowiadają o terenie, więc edukują jakby dzieciaki, nie tylko. I ludzie poznają ten teren, dowiadują się, że coś ciekawego i to buduje świadomość, więc to jest jeden kawałek. W miejscu wejścia na Łąki Odolanowskiej z zebranych funduszy z tego festiwalu postawiliśmy taką piękną tablicę z informacjami. Jakie ptaki, jakie zwierzęta, jaka przyroda, co można spotkać, można sobie QR-kodem to zeskanować, więc ludzie, którzy wchodzą na teren, w którym po prostu zwykle żyli, nagle się dowiadują, że są w miejscu ważniejszym niż pewnie wiedzą, że są.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Łąki Odolanowskie to rozległy teren zlokalizowany wzdłuż Baryczy i jej dopływów. Jest to teren występowania cennych i chronionych gatunków roślin oraz stanowisk lęgowych. Największym zagrożeniem dla nich jest wysychanie terenu, zaorywanie i ugorowanie łąk.
1: Warto się wybrać.
2: Gujana Francuska, jej historia oraz społeczeństwo będą tematami kolejnego spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Kogo będzie gościć w piątek placówka, to zdradziła Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Biblioteki w Opatówku.
4: Zapraszam Państwa serdecznie do Biblioteki w Opatówku na wydarzenie z cyklu Spotkania z podróżnikami. Tym razem z Tomaszem Owsianym, reportażystą podróżującym, autorem książek i licznych artykułów oraz pokazów reporterskich. Jego dwie ostatnie książki, Pod ciemną skórą Filipin oraz Kraj naprawdę i na niby, reportaże z Gujany Francuskiej, uhonorowano w 2018 i 2021 roku Nagrodą Magellana.
2: Początek piątkowego spotkania w Bibliotece w Opatówku o 17:00, wstęp wolny. Joël Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny i to na najwyższym w historii klubu piątym miejscu. Pochodzący z Portugalii 25-letni Joël Ribeiro w tym sezonie zdobył dla drużyny 115 goli, a jego skuteczność to ponad 57%. Chociaż pobyt w Kaliszu będzie wspominać się nie tylko ze względu na boiskowe zmagania, bo w ciągu dwóch sezonów między innymi nauczył się języka polskiego, także w tej wersji mniej oficjalnej.
5: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu, dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy piąte miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowany. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
2: Powiedział Radio Centrum Joël Ribeiro, odchodzący z Netland MKS Kalisz rozgrywający. Zawodnik nie rozstaje się z polską ligą. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie będzie także 20-letniego Mikołaja Białowąsa. Ten w zespole spędził jeden sezon. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty już są podpisane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Słuchaj, ja myślę, że Joël, tak się przesłuchałem, bardzo dobrze sobie radzi po polsku.
2: Bardzo dobrze i tak jak właśnie przeczytałam, również w tej mniej oficjalnej takiej wersji języka.
0: Tak, najważniejsze słownictwo zna, dogada się wszędzie bez problemu.
2: Myślę, że bardzo dobrze się dogada i to, co najważniejsze, już umie.
0: Za 25 minut będzie godzina 10:00. O pięknym dzisiejszym dniu śpiewa już teraz Michael Bublé za Beautiful Day.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
0: Reklama.

0: Absolutny klasyk, jeśli chodzi o rockowe ballady. Skorpionsi za nami, za 13 minut będzie godzina 9. A teraz?
1: A teraz w Radiu Centrum Rock z okienka.
0: Czyli można powiedzieć, że pozostaniemy w rockowej stylistyce, ale ta rockowa intensywność na pewno się zmieni, bo teraz już hard rockowy zespół Europe, brzmienie lat 80. i hard rockowy utwór szwedzkiego zespołu Europe w głośnikach, czyli Superstitious. Kiedy?

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za kilka chwil, bo już o godzinie 10:00 wybierzemy się na moment do Wiecznego Miasta. Miasta bardzo szczęśliwego dla Igi Świątek.
2: Tak, mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i chyba wszystkie drogi sukcesy, mam wrażenie, że prowadzą Igi właśnie do Rzymu, bo do tej pory tam chyba cały czas wygrywała.
1: No tak, radzi sobie tam świetnie. Rzym przynosi jej szczęście. No nie wiem, w Rzymie sporo kotów jest, ona lubi koty. Może one tam załatwiają co nieco.
2: Może taka dobra energia jakaś stamtąd płynie.
1: Być może.
2: Poza tym, kto nie lubi kotów, prawda?
1: No właśnie, Iga na pewno, bardzo. Do tematu wrócimy już o godzinie 10:00.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
6: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej chwili wydaje się, że jest całkiem przyjemnie, ale niech te słońce was nie zwiedzie, bo jest całkiem chłodno za oknami. W tej chwili, jeśli chodzi o temperaturę w regionie, ta wynosi w okolicach 8 do 9 stopni. Maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj to 13 stopni. W tej chwili przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. W dalszej części dnia nieco więcej chmur może się pojawić. Niewykluczone są także przelotne opady deszczu, konwekcyjne opady deszczu. Istnieje także niskie prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych burz. Także pogoda dziś może być pełna niespodzianek, do tego umiarkowany wiatr wieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Rolnicy zapowiadają kolejny protest w Warszawie. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński. Dramatyczne doniesienia z Dolnego Śląska. Dwie osoby nie żyją po nocnej strzelaninie w Lubinie. Na miejscu na osiedlu przy lesie pracują śledczy, trwają oględziny. Jak informują lokalne media, ofiary to mężczyźni. Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu na czwartym piętrze jednego z bloków. Na razie prokuratura odmawia szerszego komentarza. Potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. 8 osób zginęło w ciągu doby w rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski, informują ukraińskie władze. Rannych zostało 11 osób. Agresor miał uderzyć prawie 30 razy na 3 powiaty. Uszkodzone są samochody, domy i infrastruktura. Na ostatniej nocy rosyjskie drony zaatakowały też obwód połtawski. Trafiły w podstacje elektryczne. Bez prądu jest ponad 7 tysięcy odbiorców, głównie gospodarstw domowych. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy od rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
6: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
5: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Seryjny złodziej lusterek samochodowych zatrzymany przez policjantów z wielkopolskiego Leszna. To 40-latek z Dolnego Śląska. Jego łupem padały głównie wkłady do lusterek aut marki Audi, ale nie gardził też radarami samochodowymi. Straty wyniosły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Odzyskano kilkadziesiąt skradzionych rzeczy. Zatrzymany mężczyzna był znany policji i poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia. Wpadł podczas zasadzki na stacji paliw. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 5 lat więzienia. Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju w Rzymie. Korty wiecznego miasta są dla niej szczęśliwe, bo wygrywała tam już 3-krotnie. Czy możliwy jest kolejny triumf? O tym Mateusz Stanicki.
7: Iga z Rzymu ma na pewno wiele dobrych wspomnień, bo wygrywała w tych zawodach w 2021, 2022 i 2024 roku. W tym roku też jest na dobrej drodze do tego, by zdobyć trofeum, bo jak dotychczas w turnieju najwięcej problemów miała w pierwszym spotkaniu z 63 w rankingu Katie McNally. Amerykanka zdołała jej urwać jednego seta, a mecz skończył się wynikiem 1-6, 7-6, 3-6. Dziś zmierzy się z rozstawioną z piątką Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas walczyła już kilkanaście razy i bilans tych spotkań jest na korzyść Raszynianki, ale w ostatnich 2 pojedynkach w zeszłym roku i przed 2 laty górą była rywalka.
5: Spotkanie Świątek Pegula rusza o godzinie 13.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzymamy kciuki za Igę zatem, bo kolejny przystanek, no to już w końcu French Open. 4 minuty po godzinie 10:00. Gramy dalej. Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa, 12:30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia dla ciebie.

Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego. Pierwszy półfinał Eurowizji za nami, działo się. Tegoroczna edycja Eurowizji trochę pod znakiem kontrowersji, trochę pod znakiem pewnego rodzaju skandali i kontrowersji, dlatego że udział Izraela to wywołuje. Oczywiście jeśli chodzi o Polskę, my tutaj mamy powód do radości, bo przypomnę, Alicja Szemplińska awansuje, może świętować wraz z innymi 9 wykonawcami awans do sobotniego finału. Występ zaliczyła naprawdę, naprawdę udany. Chociaż zerkam na to, co wczoraj obstawiali bukmacherzy, jak to wyglądało w tych statystykach. Niewiele procent szans dawano jej na awans do finału. 56. Co dziwne, bo prawie 90% szans na awans do finału dawano Lunie, która do tego finału się w ogóle nie zakwalifikowała. Więc troszkę strzelają ci nasi bukmacherzy, jeśli chodzi o eurowizyjne szanse. A wracając do tych wspomnianych już na początku kontrowersji związanych z Izraelem, no to troszeczkę tutaj wygumkowano, jeśli chodzi o to, co się pojawiło, bo o ile podczas transmisji na żywo, nawet w telewizji, można było słychać skandowanie protestujących, buczących, krzyczących Free Palestine, wolna Palestyna, przed i w trakcie występu reprezentanta Izraela, no to na oficjalnej stronie Eurowizji na YouTube już te odgłosy z widowni są wygumkowane. Już tego nie usłyszymy. A jeśli chodzi o udział Izraela, także zbojkotowało 5 państw poprzez rezygnację swoich uczestników w tegorocznej edycji Eurowizji, więc nie usłyszymy Islandii, Irlandii, Holandii, Słowenii i Hiszpanii. My oczywiście kibicujemy naszej Alicji, która z utworem Pray radzi sobie naprawdę świetnie. Kawał głosu ma dziewczyna, to trzeba przyznać. Zobaczymy, jak pójdzie jej już w sobotę.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W sumie to już powoli trzeba przygotować się do tego i dobrze się wyspać, prawda?
2: Trzeba się wyspać, trzeba sobie też zrobić listę. Taką listę na przykład mamy na naszym Facebooku i na stronie www.rcfm, bo już w sobotę Noc Muzeów.
1: Ale to lista naprawdę... z głowy, zrobiliśmy to za was.
2: Tak, ale to naprawdę jest tyle wydarzeń, że nie da się tego ogarnąć, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby sobie wszystko poczytać i zaplanować, bo na przykład w Rusowie będzie można nie tylko zwiedzać cały dworek Marii Dąbrowskiej, ale też zobaczyć wystawę kolorowych ptaków.
1: My o tym wszystkim oczywiście będziemy informować, więc słuchajcie, karteczka, długopisy w dłoń i notujcie.
2: Notujemy.
1: To, co najbardziej wam odpowiada, tam zapraszamy, żebyście się wybrali, a do tematu wrócimy już o 10.30.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 10:30 na zegarach w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie już teraz Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o nowych inwestycjach w Ostrzeszowie, wyjątkowej wystawie w Rusowie i ćwiczeniach policji w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Władze powiatu ostrzeszowskiego podpisały umowy na realizację dwóch nowych inwestycji w Ostrzeszowie oraz Grabowie Wójtostwie. W obu przypadkach na realizację inwestycji powiat pozyskał znaczne środki zewnętrzne.
4: I tak w Ostrzeszowie przebudowany zostanie odcinek ulicy Łąkowej, który zgodnie z umową ma zostać wyremontowany do połowy października. Prace obejmą liczący 805 metrów fragment od skrzyżowania z ulicą Wieluńską do ulicy Przemysłowej. Koszt zadania to niemal 2 600 000 zł, z czego 65% pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast połowę wkładu własnego powiatu pokryją władze miasta i gminy Ostrzeszów. Zadanie pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynku obwodu drogowego w Grabowie Wójtostwie, inwestycja w energooszczędność i zrównoważony rozwój, to druga z inwestycji. Na nią powiat ostrzeszowski pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-27. Koszt prac to niespełna 350 tysięcy złotych. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Niemal 100 kolorowych ptaków będzie można zobaczyć w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie. Nie będą prawdziwe, ale wyjątkowe, bo wykonane przez mieszkańców gmin powiatu kaliskiego. To ekspozycja przygotowana na Noc Muzeów w ramach obchodzonego Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej.
5: Wspólnie właśnie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i z dworkiem w Rusowie takie ciekawe przedsięwzięcie podjęliśmy właśnie we współpracy, ponieważ rozdaliśmy takie drewniane ptaszki do wszystkich gmin powiatu kaliskiego i każda z gmin maluje je wybrany przez siebie wzór. On może nawiązywać na przykład do herbu, czy do jakichś ciekawych miejsc na swoim terenie, albo do na przykład fragmentów ze strojów ludowych, kolorystyki tych strojów, które one mają, na przykład te zespoły śpiewacze. I już te ptaszki do nas powoli przylatują i widzimy, że to są naprawdę wyjątkowe dzieła.
2: Powiedziała Radio Centrum Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynująca wydarzenia w ramach Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej. Malowane przez mieszkańców gmin powiatu kaliskiego będą częścią wystawy starych zabawek w Spichlerzu na terenie parku w Rusowie. Obie ekspozycje zostaną otwarte w Noc Muzeów w tę sobotę 16 maja o godzinie 19.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: W Kaliszu w ciągu najbliższych kilku dni będą utrudnienia w ruchu drogowym. W ten piątek nad Prosną odbędzie się wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Główna konkurencja związana z kierowaniem ruchem zostanie przeprowadzona na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego z ulicami 3 Maja, Stawiszyńską i Warszawską.
6: W związku z wydarzeniem Zarząd Dróg Miejskich wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu. Od 13 maja od godziny 15 do 14 maja do godziny 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja, z wyjątkiem pojazdów policji i dojazdu do pawilonów handlowych. Dodatkowo 14 maja po południu oraz 15 maja do godziny 13 obowiązywać będzie zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. W piątek rano kierowcy nie zaparkują także przy Placu Kilińskiego, od ulicy Niecałej do Warszawskiej. Służby apelują o stosowanie się do poleceń policji, straży miejskiej i tymczasowego oznakowania. Za utrudnienia drogowcy przepraszają. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do 11.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Za 16 minut godzina 11. Chwilę temu w serwisie informacyjnym z regionu słyszeliśmy m.in. o nadchodzącej nocy muzeów. To jest noc, która będzie pełna wydarzeń, pełna imprez, pełna zaproszeń, jeśli chodzi o Kalisz, jeśli chodzi o różne miejscowości w naszym regionie. O wszystkim tym, gdzie w noc muzeów można się wybrać, oczywiście możecie cały czas przeczytać tutaj
1: www.rc.fm.
0: Ale ja przypomnę, że dzisiaj jeszcze między innymi trwa w dalszym ciągu Tydzień Bibliotek i w związku z tym również
1: warto się wybrać.
0: A warto wybrać się dzisiaj chociażby do Biblioteki Głównej, ulica Legionów 66 w Kaliszu, bo tam wyjątkowe spotkanie pod tytułem Moja Afryka. Gościem będzie Aneta Kolańczyk. Będzie opowiadać o swoich podróżach do Senegalu i Gambii. Dodatkowo wystawa fotografii, no i spotkanie autorskie. Tą właśnie pisarką, podróżniczką, fotografką. Moja Afryka, Aneta Kolańczyk, dzisiaj w bibliotece, a w głośnikach już teraz słynny duet za naszej zachodniej granicy. Modern Talking, można zrobić głośniej.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubi.

0: 5 minut już tylko pozostaje do godziny 11. O 11 kolejna porcja informacji z regionu. W nich między innymi o ważnym meczu naszych szczypiornistów z Austrią, a po godzinie 11 towarzyszyć Wam będzie Karolina Romke. Ja za dziś już serdecznie dziękuję. Życzę dobrego, udanego popołudnia. Damian Klimiński, do usłyszenia.
1: Reklama.

0: Możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj mamy taką pogodę w kratkę. Czasem trochę słońca, potem trochę zimnego wiatru, a jeszcze możliwe będą opady deszczu. Dobrze, bo ten deszcz potrzebny. Na moim radiowym termometrze 10, choć odczuwalna temperatura jest nieco niższa. Dziś maksymalnie w okolicach 14. Wiatr z zachodu umiarkowany, 22 km na godzinę. Na barometrach obecnie 1004 hektopaskale. Warunki biemeteo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Akcja służb. Po strzelaninie w Lublinie zginęły w niej dwie osoby. Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. Wieczorem ważny mecz naszych szczypiornistów z Austrią. Marcin Krzemiński. Trwa akcja służb po nocnej strzelaninie w Lublinie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Strzały padły w nocy na osiedlu Przylesie. Nieoficjalnie ranna jest też jedna osoba. Według oficjalnego portalu miasta Lublin miało pójść o narkotyki. Na razie policja i prokuratura wypowiadają się dość oszczędnie. Potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Śledczy sprawdzają, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
5: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
4: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie, nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu, uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą pracować m.in. nad rządowymi projektami nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług zdrowia. Mają też w planach pracę nad nowelizacją wzmacniającą ochronę przed cyberprzestępczością. Dziś wieczorem mecz o być albo nie być na mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. Mateusz Stanicki.
6: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. Atutem polskiego trenera przed tym spotkaniem Joty Gonzaleza może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid. Ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
7: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
6: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
4: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. W tym roku połowa Polaków wyjedzie na wakacje już wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Wynika z badania Polaków portfel własny, sezon na wydatki. Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu. Wyjazd w sezonie wakacyjnym planuje 11% Polaków, na 10% czeka z wycieczką do jesieni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dzień dobry, Karolina Remka z tej strony mikrofonu. 13 dzisiaj maja. Spokojnie, to środa, to żaden piątek, żaden pechowy dzień i nie zwracajcie na to uwagi, to jakieś takie dziwne przesądy. Dzisiaj pogoda trochę płata nam figle. Dobrze, że popada, ten deszcz jest cały czas potrzebny, ale spokojnie. Słońce

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
8: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: pełnych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: 106,4 FM.

Tacy sami, zimni, tacy sami, że dreszcze przechodzą, o kim mowa, otóż o trzech zimnych ogrodnikach. 12, 13, 14 maja. Za nami Pankracy, dzisiaj Serwacy, jutro Bonifacy. No i bardzo proszę, po nich jeszcze dołączy dziewczyna, zimna Zośka, 15 maja. No i rzeczywiście ten podmuch zimna na karku czujemy. Fajnie by było, gdyby ten maj był już jednak taki piękny, kwitnący, słoneczny, a nie z przymrozkami, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z roślinami i z rolnictwem. Tu by dałoby się jednak więcej słońca. No ale cóż, dacie radę na tak zwaną cebulkę, trzeba się ubrać i będzie dobrze.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Bo miłość jest wiek.
4: Wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Trwają 66. Kaliskie spotkania teatralne. Mnóstwo emocji za widzami. A jeżeli chodzi o kwestię tego podejścia, czy coś się bardzo podobało, czy nie, to okazuje się, że tegoroczne spektakle wzbudzają właśnie tych emocji sporo i są bardzo podzielone zdania. O tym powiemy za chwilę. Mniej podzielonych na temat tego, co w kaliskich bibliotekach z okazji kolejnego tygodnia bibliotek. Szczegóły o 11.30. I got a

0: 11.30 czas na wiadomości. Te przedstawi Kasia Gorcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa Wielkie Święto Teatru w Kaliszu. W tym serwisie także o spotkaniu w ramach Tygodnia Bibliotek, a w sporcie złote medale Piekielnego i drużyny.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jesteśmy na półmetku tegorocznych kaliskich spotkań teatralnych. Wczoraj na deskach Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu widzowie obejrzeli dwa spektakle. Pierwszy to Mireczek Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a drugi Pigmalion Teatru Polskiego w Poznaniu. Kaliski Festiwal to jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej, a więc oceniani są jedynie artyści i ich gra.
3: My patrzymy na aktorów jako jurorzy. Państwo przychodzicie na świetne spektakle. Mam poczucie, że nawet bez tego kontekstu aktorskiego to są spektakle najgłośniejsze. I bardzo podoba mi się również profil, układ tych spektakli, że mamy tu zarówno spektakle gwiazdorskie, jak i spektakle niezależne, scena offowa. Spektakle, też mi się to bardzo podoba, tak zwane komercyjne.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Maciejewski, juror KST. I tak dziś wystawiona zostanie separatka Teatru Polskiego w Warszawie Fundacji Joanny Szczepkowskiej na rzecz inicjatyw artystycznych i społecznych w Warszawie, a także Kaufman, podwójne wiązanie teatru, nowego teatru w Warszawie. Partnerem medialnym festiwalu jest Radiu Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: W ramach 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na spotkanie z Anetą Kolańczyk, a także na plenerową wystawę.
4: Aneta Kolańczyk to poetka, pisarka, biografka, animatorka kultury, nauczycielka języka polskiego, ale także fotografka, która od kilku lat bardzo solidnie i pięknie dokumentuje swoje podróże niezwykłymi zdjęciami. Efektem ostatniej wyprawy autorki do Gambii i Senegalu jest wystawa fotografii, którą będziemy prezentować w plenerze przed Biblioteką Główną.
2: Powiedziała Radio Centrum Izabela Fiotkiewicz-Paszek z Kaliskiej Biblioteki. Spotkanie z Anetą Kolańczyk odbędzie się dziś o godzinie 17 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Znakomite wieści nadeszły z Hiszpanii, gdzie od 6 do 15 maja odbywają się Mistrzostwa Świata Niesłyszących w Szachach. Reprezentacja Polski z Pawłem Piekielnym w składzie zdobyła już 2 złote medale, a to jeszcze nie koniec.
5: W poniedziałek reprezentacja Polski z zawodnikiem Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego Pawłem Piekielnym w składzie zdobyła złoty medal w szachach klasycznych, wyprzedzając Serbię oraz Kazachstan. Wszystko to podczas rozgrywanych od 6 maja w hiszpańskim Roquetas de Mar Mistrzostw Świata Niesłyszących w Szachach. We wtorek rozegrano natomiast rywalizację Rapid zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Tutaj ponownie najlepsi okazali się Polacy, a na podium Serbowie zamienili się z Kazachstanem. W turnieju indywidualnym Paweł Piekielny zajął 11 miejsce. W środę natomiast odbędzie się rywalizacja drużynowa i indywidualna w Blicu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

13 minut do godziny 12. I co tam dzisiaj w kalendarzu? Oprócz tego, że 13 maja, dzisiaj środa, to dzisiaj mamy bardzo przyjemne święto, Dzień Kasztanowca, czyli drzewa, które ma przepiękną, szeroką koronę, pięknie kwitnie, a później kasztany, te, które mają taki wpływ na nasze wspomnienia, z którymi mamy sporo wspomnień związanych, a to są dokładnie, jak mówią, owoce, orzechy kasztanowe, czyli jadalne i stanowią popularne źródło pożywienia. Z tego, co wiem, to nie wszystkie, choć specjalistką nie jestem, więc nie próbujcie tego sami w domu, ale jednak warto jest poczekać na jesień i być może tak wrócić do korzeni i wspomnieniami. Nawet jeżeli jesteście dorośli, to nie szkodzi. Pozbierać trochę kasztanów. Ja tylko apeluję, żeby nie rzucać drągami ani żadnymi kijami w drzewa, żeby te kasztany spadły. One dają radę sobie doskonale same, wiatr w tym pomoże, a później można się trochę pobawić. Ale do tego czasu jeszcze mamy kawałek. Teraz można po prostu pójść na spacer i popodziwiać te majestatyczne drzewa.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę wiadomości, a w nich m.in. o stolicy, która zablokowana, a to z powodu przedsiębiorców. O co chodzi? Szczegóły już o 12.
2: Reklama. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
3: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
6: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
5: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
6: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
5: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
6: Do swych składów pięknie zapraszają.
5: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie cały czas niskie ciśnienie związane z niżem Finzland Morza Północnego wpływa na naszą pogodę. No i ci zimni ogrodnice, co sprawia, że temperatura odczuwalna, która teraz 11 stopni, jest nieco niższa. Będzie jeszcze trochę padać i będzie także trochę słońca. Dzisiaj chyba wszystko w pogodzie, oprócz burz. Do tego wiatr z południowego zachodu wieje umiarkowanie, na barometrach teraz 1004 hektopaskala.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Warszawa zablokowana z powodu przedsiębiorców z branży odzieżowej. Atak w tramwaju w Poznaniu. Nastolatek i senior poszkodowani. Do zagrożenia ulewami szykuje się Gdańsk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zablokowane centrum Warszawy. Kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą składają dziś na ręce ministra finansów. To nie koniec protestów. Dokładnie za tydzień do Warszawy zjadą rolnicy. Chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Rolnicy domagają się pomocy, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
5: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
4: Rolnicy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego. Trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca. Chwilę grozy przeżył 15-latek w Poznaniu. Podcięciem gardła w tramwaju groził mu dorosły mężczyzna. 33-letni agresor opuścił pojazd na terenie pętli na Grunwaldzie i tam zaatakował kolejną osobę. 63-latka, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
4: Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala, a 33-latek został namierzony przez policjantów. Okazało się, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności. Ćwiczenia przeciwpowodziowe odbyły się dziś w 4 lokalizacjach Gdańska. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
7: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie 2 zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
8: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
9: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać.
4: Mówiła prezydent Gdańska i przedstawiciele służb. Warszawska syrenka w centrum Bielska-Białej odzyskała blask. Zakończyła się renowacja fontanny z pomnikiem nawiązującym do stolicy. Figura przypomina warszawską syrenkę, chociaż jej kształt jest bardziej symboliczny. Fontanna powstała w latach 50. ubiegłego wieku. Ufundował ją Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy w podzięce za wkład mieszkańców Bielska-Białej w finansowanie odbudowy Warszawy.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 25 groszy, dolar amerykański to 3 zł 63 grosze, frank szwajcarski z kolei to 4 zł 64 grosze i funt brytyjski 4 zł i 91 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: jak to się mówi, po jednej nutce. Wy już wiecie, co to za kawałek. Można się poprzytulać, można się zrelaksować, można zrobić nieco głośniej. To oczywiście Rick Carman, Hungry Eyes. 5 minut już po godzinie 12, ale mam dla was także bardzo przyjemny kawałek kolejny. Michael Jackson, Remember the Time. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu biograficznego Michaelu, chociaż tamtej biografii nieco mniej, to ja tego od siebie polecam. Serducha. Fanką jestem, więc koniecznie musiałam wpaść.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 13. When You're Gone, oczywiście to zespół The Cranberries. Takie granie na 106.4. A jeżeli nie granie muzyk, to granie w kinach. Tutaj filmowo dzieje się naprawdę sporo. Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Łazienna 6. Dzisiaj jeszcze 3 seanse, 2 filmy, czyli Diabeł ubiera się w Pradę, część druga, razy 2, 17.50.20. No i ten film, który został wpisany na listę rekordów Guinnessa, który miał ponad mnóstwo remake'ów, może tak, nie będę liczyć, doczekał się wielu remake'ów w ponad 20 krajach, w tym także w Polsce. Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Ten film zobaczycie dzisiaj o 16, no i będzie także w niedzielę 24 maja w kinie Kawka. W kwestii związanych z zapowiedziami, to ja przede wszystkim będę Was tutaj zachęcać do uczestniczenia w poniedziałkowych klubach filmowych, a kolejny film w poniedziałek o godzinie 19 to taki naprawdę przejmujący, chwytający za serce, mówiący o związku człowieka z naturą. No nie chcę Wam za dużo opowiadać, bo to trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy. W kwestiach związanych jeszcze z dodatkowymi tematami, no to będzie także dramat produkcji hiszpańskiej Romerie, będą Znaki Pana Śliwki, to biograficzny dokument produkcji polskiej i znowu Wanda Rewizja, przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin i tutaj Niewinni Czarodzieje to od 23 maja. Będą Zawieści Czerwone Latarnie, czyli drama produkcji chińskiej, Hongkongu i Tajwanu. No i Zawadowcy, to już dla tych, którzy robią kino akcji. A jeżeli o akcji mowa, no to zatrzymam się na kultowym filmie po 25 latach od premiery. Fight Club, czyli Podziemny Krąg, czyli Brad Pitt, czyli Edward Norton, czyli Helena Bonham Carter i Meatloaf i Jared Leto. No to obsada mówi już sama za siebie, więc nie można przegapić tego filmu. Mam nadzieję, że wpadniecie. Będzie Podziemny Krąg już od początku czerwca, dokładnie od 4 czerwca w kinach. Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki Łazienna 6. Koniecznie zerknijcie na repertuar na cks.kalisz.pl/kino.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13:30, czas na kolejne wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest stanowisko powiatu w sprawie sekretarza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy jest szansa na podłączenie hospicjum do systemu kanalizacji, a w sporcie 8 nominacji do gladiatorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
4: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
2: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu, przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
5: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o 3. miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 14. Już teraz Coldplay z kawałkiem Viva La Vida.

0: Mam przypomnienie dla seniorek i seniorów. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy w wykonaniu na przykład drobnych napraw w domu, coś jest nieszczelne, coś trzeba naprawić, jakiś zatkany odpływ, czy też trzeba zamocować półki, no to bardzo proszę, można skorzystać z bezpłatnej usługi, która cały czas jest. Złota rączka dla seniora. Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki, środy, czyli dzisiaj, i w piątki w godzinach od 13 do 17. Uwaga, numer telefonu dyktuję 669 227 724. Przypominam, to złota rączka dla seniora, bezpłatna pomoc dla Was w drobnych pracach domowych. Numer telefonu 669 227 724.
1: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
1: Reklama. Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: Mam nadzieję, że macie już przygotowane coś do pisania, bo za chwileczkę rozpoczynamy pierwsze ogłoszenie o pracę.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Chemia Kalisz SPSO poszukuje osoby do pracy na pełen etat na stanowisko pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie, zapewniona praca w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane proszono o kontakt pod numerem 532 794 579. CV można wysyłać na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl. Kolejne ogłoszenie. Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zatrudni pracownika gospodarczego. Oferowana umowa o pracę na pół etatu albo umowa zlecenie. Kto zainteresowany, proszono o kontakt z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 534 659 500. I ostatnie ogłoszenie na dziś. Firma zatrudni na stanowisko kucharz-kucharka w wymiarze pół etatu. Praca na akord w godzinach rannych. Wysoka stawka akordowa. Telefon kontaktowy 667 698 800.
1: Ogłoszenia płatne.
0: A te trzy ogłoszenia znajdziecie wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku. Jeżeli wyszukacie pracę, czekam już teraz na Wasze rekomendacje pod numerem telefonu 88 400 106 i 4. Można dzwonić już.

0: Giełda Pracy, Radia Centrum.
1: Cały czas jeszcze możecie dzwonić, jeżeli szukacie pracy. 88 400 106 4. Ogłoszenie znajdzie się na profilu Radia Centrum na Facebooku z dzisiaj. Giełda Pracy powoli dobiega końca, a ja przypomnę, że za chwilę wiadomości, a w nich o polskim naukowcu, który awansował na kierownika Europejskiego Projektu Kosmicznego. Szczegóły o 14.
0: Reklama. Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj pogoda w kratkę, czasem ma słońce, czasem deszcz, no i zimnych ogrodników. Co czuć, bo temperatura odczuwalna jest nieco niższa na termometrach. Teraz prawie 13 stopni dziś, maksymalnie niewiele więcej, bo 14 jeszcze dziś w naszym regionie może popadać. Wiatr z południowego zachodu, wieje umiarkowanie, na barometrach na razie stabilnie, a warunki biometeo na razie jeszcze są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rok po brutalnym morderstwie i podpaleniu zapadł wyrok. Zmarł powstaniec warszawski, w lipcu świętowałby setną urodziny. Polak awansował na kierownika europejskiego projektu kosmicznego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn: Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
4: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Podczas powstania warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej służył w batalionie Zaręba Piorun. Poinformował i pożegnał powstańca prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przypomniał jednocześnie, że Jarosław Piekałkiewicz był profesorem nauk politycznych Uniwersytetu Kansas w USA. W lipcu obchodziłby swoje setne urodziny. Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Rokowski.
5: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły należące do partii komunistycznej. Tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
3: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. Polski profesor Jacek Kot pokieruje zespołem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Profesor Kot jest naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zespół zajmować się będzie chorobą dekompresyjną w czasie lotów kosmicznych. Choroba ta pojawia się u astronautów w trakcie misji, kiedy wychodzą oni poza pojazdy kosmiczne. Festiwal Miasto Poezji rozpocznie się jutro w Lublinie. W programie m.in. spotkania z Agatą Tuszyńską, Marcinem Świetlickim i Bogdanem Zadurą. Będzie też spektakl na podstawie twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz poetyckie spacery po mieście. Zaprasza koordynatorka festiwalu Alina Janoszczyk.
6: Chyba zaczyna się powoli odradzać publiczność poetycka, oczywiście w różnych formatach. Dlatego też my podeszliśmy do spotkań w ten sposób, że one się dzieją w przestrzeni publicznej.
3: Festiwal Miasto Poezji w Lublinie potrwa do niedzieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 14. Już teraz Don't Be So Shiny Money In, a w kolejce Piotr Cugowski, Roxette, 30 Seconds to Mars i Michał Szczegieł.

0: Nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama. Hello.

Środa 13 maja, więc czas, żeby pożyczyć, właśnie, życzenia znaczy się złożyć tym, którzy dzisiaj świętują. Jeżeli nie słyszeliście, jak Damian mówi, to ja oczywiście przypominam, jeżeli gdzieś tam wam z głowy wyleciało. Dzisiaj na imieniny idziemy do Agnieszki, Andrzeja, Gerarda. Świętuje także Jan, Magdalena, Maria, Robert i Serwacy. No właśnie, ten zimny Serwacy. Ale jak znacie jakiegoś fajnego Serwacego, to też dajcie znać. A zresztą wszyscy fajnie. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie oczywiście opominek muzyczny. Walk on water, 30 seconds to Mars.

0: sam.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
6: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
6: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
1: Reklama.

0: Zbliża się godzina 14.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Plany Urzędu Marszałkowskiego dotyczące szpitala w Wolicy. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, gdzie warto się wybrać, a na koniec sport i podsumowanie sezonu ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do Radia Centrum dotarł komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotyczący bezpodstawnie rozpowszechnianych plotek o likwidacji Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w podkaliskiej Wolicy. Anna Parzyńska-Paszka informuje w nim, że analizowana jest możliwość połączenia tej jednostki z kaliskim okrąglakiem, co w założeniu ma pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową szpitala w Wolicy i komfort pacjentów, którym organ założycielski szpitala chce zapewnić szerszą ofertę świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Co ciekawe, w styczniu tego roku dość zbliżone rozwiązanie popierali politycy PiS. Jan Mosiński, Filip Żelazny i Andrzej Plichta. Sugerowali wtedy fuzję administracyjną obu szpitali poprzez połączenie administracji, zakupów i usług wspólnych szpitala w Wolicy ze szpitalem imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Optowali wtedy za zachowaniem odrębności medycznej. Całe oświadczenie publikujemy na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Uniwersytet III wieku Kalisja zaprasza na wykład wilkomirscy rodzinne muzykowanie, który wygłosi Igor Pogorzelski.
3: Ten wykład na pewno jest bardzo interesujący tych, którzy kochają muzykę, którzy kochają Kalisz i którzy cenią sobie ludzi, którzy tworzą kulturę nie tylko Kalisza, ale kulturę muzyczną Polski.
2: Powiedziała Radio Centrum Janina Niewiadomska, prezeska UTW. Wykład odbędzie się jutro, 14 maja o godzinie 16 w auli profesora Glinkowskiego na Uniwersytecie Kaliskim przy ulicy Nowy Świat 4. Wstęp wolny. Bardzo udany, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich budowany był zespół i jak grał na początku, ale też z lekkim niedosytem, bo jedno zwycięstwo więcej otworzyłoby realną szansę na grę w playoffach. Taki był sezon 2025-26 w wykonaniu koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy zakończyli rozgrywki na 10. miejscu po udziale w rundzie play-in. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że bardziej docenia nawet nie tyle lokatę w tabeli, co dodatni bilans zwycięstw do porażek, który osiągnął jego zespół.
4: Patrząc ogólnie na pewno bardzo udany, jeśli spojrzymy poprzez pryzmat ostatnich spotkań, to można czuć lekki niedosyt, bo apetyt urósł w miarę jedzenia, ale jak popatrzymy ogólnie, to bardzo udany. Drużyna, myślę, dała dużo radości kibicom i przede wszystkim miała dodatni bilans, co przed sezonem każdy brałby w ciemno. Już nawet nie mówiąc o tym, że było 10. miejsce, ale przede wszystkim to, że wygraliśmy 16 razy, a przegraliśmy 14. Akurat to w tym sezonie dało dopiero 10. miejsce, ale to jest świetny bilans patrząc do oczekiwań przed sezonem.
2: Najbardziej szkoda przegranego meczu w Sopocie w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej, kiedy to Stal wygrywała przez całe spotkanie. Gdyby tam wygrała, skończyłaby sezon na 7. pozycji i miałaby znacznie łatwiejszą drogę do play-offów, która wiodłaby przez 2 domowe szanse na gry w najważniejszej części sezonu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

25 minut pozostało do godziny 15. Jak tam u Was w pracy? Mam nadzieję, że dajecie sobie doskonale radę i że nie zerkacie nerwowo na zegarek, żeby już tę zmianę skończyć i ruszyć gdzieś w przyjemne miejsce. A dla wszystkich, którzy teraz w pracy, bardzo przyjemny kawałek. Może zrobicie sobie małą przerwę z pozdrowieniami serdecznymi. Ja taką prywatę małą zrobię dla mojej siostry Magdaleny i całego jej zespołu. 1989 rok, album Heart Shaped World, Chris Isaak i Wicked Game.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

może jakieś wydarzenie regionalne, co by na to? 34. Regionalne Warsztaty Folklorystyczne w Kaliszu także się zbliżają. Już za 10 dni, bo 23 maja, w sobotę od godziny 10, to będą warsztaty, które będą dla wszystkich przedstawicieli zespołu śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych, solistów z południowej Wielkopolski, a także osób zainteresowanych regionalną kulturą ludową i tradycją. Rozpoczną się o 10 w sali studio i potrwają przez cały właściwie dzień. Zerkajcie na cks.kalisz.pl na wydarzenia, żeby sprawdzić, cóż tam będzie się działo. A propos takich warsztatów, nieco później, bo 30 maja w sobotę o godzinie 9 rano już warsztaty tańca i śpiewu ludowego z przytupem, a tam podczas 5-3-godzinnych spotkań można zatańczyć przy muzyce wiejskich skrzypiec, bębna, chodzona, wibaty, oberki, polki, walcerki, zabawy ludowe, śpiewy pięknych, unikalnych pieśni. I oczywiście tym wszystkim mieszkańcom południowej Wielkopolski można pokazać na tych warsztatach, jak dobrze jest uczestniczyć w kulturze tradycyjnej. Pamiętajcie, jedno wydarzenie 30 maja już od godziny 9, a wcześniej 23 maja także o godzinie porannej, czyli o 10, a wszystkie informacje znajdziecie także na rc.fm w kulturze i cks.kalisz.pl.

0: Na, i tak w kierunku pełnej, bo zaraz godzina 15, więc kolejne wiadomości. A w tych wiadomościach...
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No właśnie, polskie myśliwce poderwane. No, w jakim celu? O tym już za kilka chwil. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o 15.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo dzisiaj raczej mocniej zachmurzone, maksymalnie 14 stopni i jeszcze możliwe w części naszego regionu opady deszczu. Wiatr na razie wieje umiarkowanie, czasami dmuchnie nieco silniej, temperatura odczuwalna. Jest niższe warunki, biema to obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polskie myśliwce poderwane, trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy. Minister finansów przedłuża tańsze paliwo do końca maja. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi z kolei ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenie pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. Zmasowany atak dronów odbywa się także na zachodzie kraju, w tym w obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. Atak odpierała obrona przeciwlotnicza. Wracamy do kraju. Handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach przeszli w proteście przez Warszawę.
5: O co chodzi w proteście?
6: O to, aby znieśli sęd całkowicie. Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją.
4: Handlarze sprzeciwiają się objęciu ich działalności sędem, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują o to, by wyłączyć ich branżę z przepisów regulujących masę i zasady przewozu towarów.
6: Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 kilometrów od domu, nie dalej.
5: Jak sobie państwo radzą?
6: Dają pouczenia, każą się rejestrować do sędu, bo jeżeli nie będzie, to jest kara 20 tysięcy złotych.
5: Mieli państwo już taką sytuację, żeby się narazili na karę?
6: Myśmy, ale widzieliśmy po drodze kontrolę.
7: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazaru.
4: Demonstranci zebrali się przed Ministerstwem Finansów, potem przemaszerowali przed Sejm. Resort finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy w tej sprawie i między innymi nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, więc do piątku. Zakończyła się trwająca od rana akcja usuwania martwego wieloryba z rezerwatu Mewia Łacha. Szczątki ssaka, którego morze wyrzuciło na brzeg, zabrali pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni. Truchło zostanie zutylizowane. Akcja wymagała szczególnej ostrożności, ponieważ ciało ssaka było w zaawansowanym stadium rozkładu, a teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą z powodu trwającego okresu lęgowego ptaków. Mazury otwierają się na turystów niewidomych. Makiety dotykowe prezentujące atrakcje regionu pojawią się w 4 miejscowościach powiatu gołtawskiego. Dzięki inicjatywie mosty w Stańczykach czy piramida w Rapie mają być bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 15. Coś na rokowo, coś po polsku. Paweł Kukiz i całuj mnie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Zabieram się teraz za wasze biurka. Okazuje się, że te nieuporządkowane często bywa oceniane bardzo surowo. Kojarzy się z chaosem, rozsarnieniem albo po prostu brakiem dyscypliny. Tymczasem psychologowie od lat zwracają uwagę, że sprawa jest nieco bardziej złożona. Lekki bałagan w miejscu pracy nie zawsze musi przeszkadzać. W niektórych sytuacjach może nawet sprzyjać kreatywności i odważnemu myśleniu. Naukowcy podkreślają jednak, że bałagan nie jest magicznym dowodem geniuszu. Sam nie sprawia, że stajemy się inteligentniejsi. Może natomiast tworzyć warunki, w których łatwiej wychodzi się poza schematy. No i tu

To jest pewne ciekawe pojęcie w kontekście elastyczności poznawczej. Ładnie to brzmi, prawda? Tak trzeba zrobić też bałagan twórczy i taki nieład później przekłada się na biurko. Więc spokojnie, dobra wiadomość dla kreatywnych umysłów, że gdzieś tam ten bałagan, okej, ale najlepsze biurko jest takie, pamiętajcie, przy którym po prostu dobrze się myśli. A dobrze się myśli też przy muzyce, więc możecie zrobić sobie odrobinkę głośniej. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Bardzo przyjemny kawałek, ale teraz mała przerwa w muzyce. Minęła 15.30, czas na kolejne wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Plany Urzędu Marszałkowskiego dotyczące szpitala w Wolicy. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o tym, gdzie warto się wybrać. A na koniec sport i podsumowanie sezonu ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Do Radia Centrum dotarł komunikat prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotyczący bezpodstawnie rozpowszechnianych pogłosek o likwidacji szpitala chorób płuc i gruźlicy w podkaliskiej Wolicy. Anna Parzyńska-Paszka informuje w nim, że analizowana jest możliwość połączenia tej jednostki z kaliskim okrąglakiem, co w założeniu ma pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową szpitala w Wolicy i komfort pacjentów, którym organ założycielski szpitala chce zapewnić szerszą ofertę świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Co ciekawe, w styczniu tego roku dość zbliżone rozwiązanie popierali politycy PiS Jan Mosiński, Filip Żelazny i Andrzej Plichta. Sugerowali wtedy fuzję administracyjną obu szpitali poprzez połączenie administracji, zakupów i usług wspólnych szpitala w Wolicy ze szpitalem imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Optowali wtedy za zachowaniem odrębności medycznej. Całe oświadczenie publikujemy na naszej stronie internetowej
1: www.rc.fm.
2: Uniwersytet III wieku Kalisja zaprasza na wykład wiłkomirscy rodzinne muzykowanie, który wygłosi Igor Pogorzelski.
3: Ten wykład na pewno jest bardzo interesujący tych, którzy kochają muzykę, którzy kochają Kalisz i którzy cenią sobie ludzi, którzy tworzą kulturę nie tylko Kalisza, ale kulturę muzyczną Polski.
2: Powiedziała Radio Centrum Janina Niewiadomska, prezeska UTW. Wykład odbędzie się jutro, 14 maja o godzinie 16 w auli profesora Glinkowskiego na Uniwersytecie Kaliskim przy ulicy Nowy Świat 4. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Na jedną noc w roku dawne więzienie w Kaliszu otwiera swoje cele. Do zwiedzania zabytkowego budynku w Noc Muzeów 16 maja zaprasza Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć niedostępny na co dzień miejsce, poczuć jego atmosferę, poznać historię i tajemnice Kaliskiego Zamku. Budynek zostanie otwarty dla zwiedzających w tę sobotę, 16 maja o godzinie 16.30. Wejście od ulicy Winiarskiej. Grupy zwiedzających będą wpuszczane co 30 minut. Bardzo udany, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich budowany był zespół i jak grał na początku, ale też z lekkim niedosytem, bo jedno zwycięstwo więcej otworzyłoby realną szansę na grę w playoffach. Taki był sezon 2025-26 w wykonaniu koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy zakończyli rozgrywki na 10. miejscu po udziale w rundzie play-in. Trener Andrzej Urban powiedział Radiu Centrum, że bardziej docenia nawet nie tyle lokatę w tabeli, co dodatni bilans zwycięstw do porażek, który osiągnął jego zespół.
4: Patrząc ogólnie na pewno bardzo udany. Jeśli spojrzymy poprzez pryzmat ostatnich spotkań, to można czuć lekki niedosyt, bo apetyt urósł w miarę jedzenia, ale jak popatrzymy ogólnie, to bardzo udany. Drużyna mi się dała dużo radości kibicom i przede wszystkim miała dodatni bilans, co przed sezonem każdy brałby w ciemno. Już nawet nie mówiąc o tym, że było 10. miejsce, ale przede wszystkim to, że wygraliśmy 16 razy, a przegraliśmy 14. Akurat to w tym sezonie dało dopiero 10. miejsce, ale to jest świetny bilans patrząc do oczekiwań przed sezonem.
2: Powiedział Radio Centrum Andrzej Urban. Najbardziej szkoda przegranego meczu w sobocie w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej, kiedy to Stal wygrywała przez całe spotkanie. Gdyby tam wygrała, skończyłaby sezon na 7. pozycji i miałaby znacznie łatwiejszą drogę do playoffów, która wiodłaby przez 2 domowe szanse na grę w najważniejszej części sezonu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy w trasie za kółkiem, bądź też na dwóch kółkach. No dzisiaj deszczowo, to może lepiej schować się gdzieś, gdzie nie będzie na głowę padać, ale z tym deszczem to różnie. Raz jest, raz go nie ma, ale za to jest spory ruch w terenie. 25 w Kaliszu. Już na Podmiejskiej od Wrocławskiej zaczyna się korkować na skrzyżowanie z Aleją Wojska Polskiego. No i dalej jeden z kierunku Korczaka tutaj także się dzieje. 450 oczywiście. I już jak nam ciągnie się szlaku bursztynowego od Częstochowskiej, miejscami ten ruch jest nieco większy, zwłaszcza zwłaszcza przy Górnośląskiej Przelei Wojska Polskiego. Na Poznańskiej także ruch jest nieco większy. No i oczywiście centrum miasta. Tu, żeby się przebić, trzeba się mocno uzbroić w cierpliwość. Jak wygląda dwunastka na Łódzkiej? Całkiem nieźle. W Winiarach również. Dopiero gdzieś kawałeczek dalej za Winiarami. Tutaj będzie nam się mocno korkować, zwłaszcza w Zdunach. Pamiętajcie, że nadal obowiązują objazdy, więc jeżeli nie chcecie i wam się mocno spieszy, no to bardzo proszę, można z nich oczywiście skorzystać, a przypominam, że jeżeli chodzi o dwunastkę, to tam naprawdę sporo się teraz dzieje, są spore zwężenia i jeszcze droga krajowa 36 za Ostrowa w kierunku Krotoszyna, tutaj także utrudnienia i miejscami spore ograniczenie prędkości i wahadło. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
6: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: No właśnie, korzystaj z profila Radia Centrum na Facebooku. Też możecie. Szybka informacja. Budowa autostrad, która zawsze pochłania ogromne środki, ale jest projekt, który powstaje na małej wyspie położonej na Oceanie Indyjskim. Ten bije na głowę wszystko, co inżynieria drogowa widziała do tej pory. Trasa nazwana Nouvelle Route du Littoral ma zaledwie 12 kilometrów właściwie długości. Jednak koszt jej budowy wyceniany jest na niewyobrażalne 850 milionów złotych za każdy kilometr. 23 minuty do 16:00.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.

0: 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
5: Reklama.

Mr. Know It All, czy oczywiście Teddy Swims. Znajdziecie go w naszych propozycjach na Top 30. A już teraz o innych propozycjach, tych, które uwielbiacie, czyli tych kulturalnych, kulturowych, tych, co będą miały miejsce już wkrótce, a już warto sobie zapisać datę. Już w czerwcu, w pierwszej połowie czerwca, od 8, bo przecież jeszcze wydarzenia towarzyszące, będzie się działo sporo na ulicach miasta i w parku, oczywiście La Strada. Po raz 33. Międzynarodowe Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych i Kalisz zmieni się w otwartą scenę dla artystów z całego świata. Pojawią się twórcy m.in. oczywiście z naszego kraju, ale także z Włoch, Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Chorwacji czy też kraju Basków. A jest to festiwal, który stawia na różnorodność form, na energię ulicy, od spektakli dla rodzin, po te lalkowe, po teatr fizyczny, przez pantomimę, po koncerty, paradę, widowiska plenerowe. Możecie spodziewać się naprawdę wielu, wielu ciekawych rzeczy, dynamiczne działania, widowiska, które łączą ruch, muzykę, obraz, wydarzenia dla dzieci, tak piknikowo w parku, jak zawsze, pokaz z efektami wizualnymi, ogniem, no i mnóstwo muzyki. La Strada, po raz 33 w czerwcu, zapisujcie sobie już termin. Od 8 czerwca, bo wydarzenia towarzyszące też bardzo ciekawe i tak do 14, pamiętajcie, że cały weekend przede wszystkim od 12 do 14 czerwca, no i po raz kolejny będziemy mieli z Tomaszem Michalakiem przyjemność poprowadzić dla Was to wydarzenie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jest i mamy to. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Szczegóły tego sportowego wydarzenia w najbliższych wiadomościach już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
4: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
3: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż, ta pogoda dzisiaj w kratkę, jak zdążyliście zapewne zauważyć. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Temperatura teraz na wysokości 13 stopni, jeszcze 1 stopień w górę to maksymalna temperatura na dziś w naszym regionie. Wiatr z południowego zachodu umiarkowany, teraz 20 km na godzinę, powoli osłabnie, ale wieczorem jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Warunki biometeo mamy obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Iga Świątek wygrała w Rzymie i zagra w pierwszym półfinale w sezonie. A wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Śląsku i o sprzątaniu po pożarze w Puszczy Solskiej trwa walka z czasem i kornikiem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa w mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym. Policjanci prowadzą obławę. Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
5: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
4: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Z lasu muszą być też jak najszybciej usunięte spalone drzewa. W przeciwnym razie w lesie rozpanoszą się korniki, które zniszczą inne drzewostany. Polskie wojsko poderwało myśliwce. To reakcja na trwające zmasowane ataki bezzałogowców Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Do natychmiastowej reakcji są gotowe myśliwce dyżurne oraz śmigłowce naziemne. Systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
6: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
7: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
6: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
7: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
6: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
4: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to około 30 zł dziennie, czyli ponad 5 razy więcej niż w przypadku osadzonych. I na koniec wyczekiwany nie tylko przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O 19:00 wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano na jutro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze, potrzebna pomoc. Mam dla was pilną informację. Komenda powiatowa policji w Pleszewie poszukuje zaginionej 74-letniej kobiety z miejscowości Gizałki, która dziś rano o godzinie 10 wyszła z domu w nieznanym kierunku. Zaginiona choruje na demencję. Rysopis to wzrost około 1,65 m. Włosy siwe, spięte w kitkę, ubrana w jasnozieloną kurtkę oraz ciemne spodnie. Ktokolwiek widział tę kobietę lub ją podwoził, proszony jest o pilny kontakt.

0: Czule od wizytowych podzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
2: Reklama.

Ruszył festiwal filmowy w Cannes. Dzieje się tam sporo dobrego, a wyobraźcie sobie, że minęło dokładnie 50 lat, odkąd wystartowała 29. edycja festiwalu w Cannes, którą zwyciężył Martin Scorsese ze swoim taksówkarzem. Taksówkarz pokonał m.in. takie filmy jak Nakarmić kruki, czy m.in. Romana Polańskiego Lokator. Jeżeli chodzi o plakat, to bardzo proszę, ciekawostka taka, że plakat tamtej edycji festiwalu stworzył Wojciech Siudymak. A tegoroczny festiwal ma także swoje polskie akcenty. W konkursie głównym znalazł się m.in. nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. Głośno także wokół Macieja Musiała w konkursie głównym festiwalu. Polski aktor co prawda nie pojawi się tam jako reżyser, ale jako producent. No i zobaczymy w Cannes także jednego z najlepszych polskich aktorów, Juliana Świeżowskiego, który gra znaczącą rolę w polsko-francuskiej koprodukcji Flash and Fuel. Takie rzeczy dzieją się w Cannes. Będzie coś też w filmach krótkometrażowych, ale resztę to myślę, że sobie na spokojnie doczytacie. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16:30. Czas na kolejne wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest stanowisko powiatu w sprawie sekretarza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy jest szansa na podłączenie hospicjum do systemu kanalizacji, a w sporcie 8 nominacji do gladiatorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
4: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
2: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu, przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
5: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o 3. miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. W tej trasie najwięcej dzieje się na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Stawiszyńskiej. Tu trzeba nieco dłużej postać. No i ciągnie się sznurek od Górnośląskiej, skrzyżowanie z Podmiejską i dalej w kierunku Korczaka. Największy ruch również też miejscami w centrum miasta, ale już nieco mniejszy. No i Krajowa 12, zwłaszcza z Duny, gdy tutaj spotkacie drogowców. Tu pamiętajcie, że zwężenia, ograniczenie prędkości. No i teraz na miejscu ruch także duży i spory korek się tworzy. Na informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupalis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Wyjazd do Niemiec w najbliższych dniach może zająć jeszcze więcej czasu. Niemieckie służby oraz eksperci motoryzacyjni informują, że na przejściach granicznych pojawiają się utrudnienia związane ze wzmożonym ruchem. Kierowcy wybierający się do naszych zachodnich sąsiadów powinni mocno uzbroić się w cierpliwość.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A my teraz nie do Niemiec, a do Acapulco. Loco in Acapulco i The 40 Tops. 24 minuty do 17.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wielkimi krokami. O właśnie, jeszcze panu waszą słowo. Wielkimi krokami zbliża się godzina 17, więc na mnie już powoli czas i pora. Bardzo wam dziękuję za ten dzień. Życzę oczywiście dużo ciepła, przyda się, bo najbliższe dni majowe będą jednak dosyć zimne i deszczowe, ale pamiętajcie, deszcz potrzebny. Za chwilę będzie was rozgrzewać za pomocą muzyki Grażyna Marciniak. Ja dziękuję za dziś, Karolina Romka. Do usłyszenia, cześć, pa!

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj jeszcze spore zachmurzenie już teraz. Możliwe przelotne opady deszczu. Tak delikatnie może pokropić kierowcom na przednią szybę albo przechodnią. Jeżeli chodzi o to, co na termometrach, 13 stopni utrzymuje się jeszcze wiatr z południowego zachodu. Dzisiaj wieje intensywnie, mocniej, porywiście, a temperatura w nocy spadnie do 6 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa co najmniej do końca maja. Kolejny wycieczkowy statek z problemami zdrowotnymi pasażerów. Iga Świątek świętuje, nie tylko wygrała, ale zrobiła to w najlepszym stylu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pakiet ceny paliw niżej został przedłużony do końca maja, ogłosił minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenia przedłużające do końca maja obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostały właśnie w Dzienniku Ustaw. Poznaliśmy też ceny maksymalne paliw na jutro. Będzie drożej niż dziś zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92. Polskie wojsko poderwało myśliwce w odpowiedzi na zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby zginęły w obwodzie rowieńskim na północnym zachodzie Ukrainy. Tamtejszy wywiad donosi o długotrwałym ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, o czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Rosjanie mają najpierw używać dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie uderzają pociskami balistycznymi. W wyniku rosyjskich ataków co najmniej w 6 obwodach Ukrainy odnotowano przerwy w dostawach prądu.
3: Prezydent Ukrainy bierze dziś udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki, która zrzesza kraje wschodniej flanki NATO. Na obradach w Bukareszcie jest także m.in. prezydent Karol Nawrocki. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z cent zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
5: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
3: Handlowcy oceniają cały system jako zbyt skomplikowany. Problemy na kolejnym wycieczkowcu. Tym razem władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby. Około 50 osób ma objawy choroby. Pierwsze badania na pokładzie wykluczyły obecność norowirusa, czyli wirusa wywołującego zakażenie żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii. Przełamanie. Igi Świątek, nasza tenisistka, po raz pierwszy w tym roku awansowała do najlepszej turniejowej czwórki, o czym Michał Waszkiewicz.
6: Polka pokonała dziś 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
7: I'm really happy with the way I played.
6: Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach.
3: O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A to wszystko się dzisiaj jeszcze wyjaśni. 4 minuty po 17 możemy powiedzieć, że to jest naprawdę dobry dzień, jeśli chodzi o nasze reprezentacje i tę eurowizyjną, i tę sportową. No to co u Was dobrego? Na pewno się coś znajdzie. Wierzę w to głęboko. A jeśli nie, to jeszcze Was czeka. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Damiano Dawid, już 14 minut po godzinie 17. Jest środa, 13 maja w kalendarzu. O zimnych ogrodników nam się tutaj odezwało troszeczkę chłodu. Serwacego dzisiaj Agnieszka, Andrzej, Gerard, Jan, Magdalena, Maria i Robert wśród solenizantów. No i serwacy. Wszystkiego co najpiękniejsze wam życzymy. No i oczywiście dobrego czasu. Coś dla was specjalnie muzycznie również.
1: I gra muzyka.

0: Jak szybko Portugalczyk może się nauczyć języka polskiego, okazuje się, że skuteczny jest nie tylko na boisku, ale i poza nim, jeśli chodzi o tę naukę, no i prezentację swoich umiejętności. Pożegnanie dwóch zawodników w drużynie Netland MKS-u Kalisz. Te informacje między innymi w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17. W soboty od 9 do 13. www.oleaszkółka.pl.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.
6: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Zbliża się 17.30. O tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Kasia Górcewicz. Czas na informacje.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odolanowskie łąki na celowniku społeczników. W tym serwisie także o kolejnym spotkaniu z podróżnikiem w Opatówku, a w sporcie pożegnanie z byłymi zawodnikami MKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To cenny przyrodniczo i piękny rekreacyjnie teren. Chcemy, żeby wypoczywali tam ludzie, ale też liczymy na jego renaturalizację, mówią członkowie Stowarzyszenia Łąki Kultury, powstałego z myślą o łąkach odolanowskich. W ramach swoich działań drugi raz zorganizowali festiwal Łąki Kultury, łączący przyrodę, sztukę i naukę. Zeszłoroczne wydarzenie pokazało, że mieszkańcy regionu chcą poznawać miejsce, które bliskie jest stowarzyszeniu.
4: Szkoły odzywają się częściej, na przykład do Miłosza albo do Łukasza. Oni świetnie opowiadają o terenie, więc edukują jakby dzieciaki, nie tylko. I ludzie poznają ten teren, dowiadują się, że coś ciekawego i to buduje świadomość, więc to jest jeden kawałek. W miejscu wejścia na Łąki Odolanowskiej z zebranych funduszy z tego festiwalu postawiliśmy taką piękną tablicę z informacjami. Jakie ptaki, jakie zwierzęta, jaka przyroda, co można spotkać, można sobie QR-kodem to zeskanować, więc ludzie, którzy wchodzą na teren, w którym po prostu zwykle żyli, nagle się dowiadują, że są w miejscu ważniejszym niż pewnie wiedzą, że są.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Łąki Odolanowskie to rozległy teren zlokalizowany wzdłuż Baryczy i jej dopływów. Jest to teren występowania cennych i chronionych gatunków roślin oraz stanowisk lęgowych. Największym zagrożeniem dla nich jest wysychanie terenu, zaorywanie i ugorowanie łąk.
1: Warto się wybrać.
2: Gujana Francuska, jej historia oraz społeczeństwo będą tematami kolejnego spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku. Kogo będzie gościć w piątek placówka, to zdradziła Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka Biblioteki w Opatówku.
5: Zapraszam Państwa serdecznie do Biblioteki w Opatówku na wydarzenie z cyklu Spotkania z podróżnikami, tym razem z Tomaszem Owsianym, reportażystą podróżującym, autorem książek i licznych artykułów oraz pokazów reporterskich. Jego dwie ostatnie książki, Pod ciemną spórą Filipin oraz Kraj naprawdę i na niby, reportaże z Gujany Francuskiej, uhonorowano w 2018 i 2021 roku Nagrodą Magellana.
2: Początek piątkowego spotkania w Bibliotece w Opatówku o 17:00. Wstęp wolny. Joël Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny i to na najwyższym w historii klubu piątym miejscu. Pochodzący z Portugalii 25-letni Joël Ribeiro w tym sezonie zdobył dla drużyny 115 goli, a jego skuteczność to ponad 57%. Chociaż pobyt w Kaliszu będzie wspominać się nie tylko ze względu na boiskowe zmagania, bo w ciągu dwóch sezonów między innymi nauczył się języka polskiego, także w tej wersji mniej oficjalnej.
6: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu, dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy piąte miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowanie. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
2: Powiedział Radio Centrum Joël Ribeiro, odchodzący z Netland MKS Kalisz rozgrywający. Zawodnik nie rozstaje się z polską ligą. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie będzie także 20-letniego Mikołaja Białowąsa. Ten w zespole spędził jeden sezon. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty już są podpisane.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.34, warunki dojazdy są dobre, no ale wiadomo, że jeszcze mogą być jakieś utrudnienia związane z tym, co dzieje się z remontami. Kalisz Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie do ominięcia, również na prawym pasie jadąc od piekarni, wykop na ulicy Wojciechowskiego przy numerze 5, na lewym pasie z kolei naprawa nawierzchni parkingu i zwężenia. A jeśli będziecie przejeżdżać w najbliższych dniach przez centrum Kalisza, to pamiętajcie, że tu będą siedziały różne różne rzeczy w związku z ogólnopolskim konkursem Policjant Ruchu Drogowego. Będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu. Od 15 dzisiaj do jutra do godziny 17 zamknięty jest wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja. Tam również będą prowadzone konkurencje dla funkcjonariuszy. Oczywiście z wyjątkiem pojazdów policji i dojazdu do pawilonów handlowych. A na miejscu też pamiętajcie, że będą w związku z utrudnieniami tymczasowo oznakowanie, więc trzeba będzie się stosować także do poleceń Policji i Straży Miejskiej. W Opatówku nadal remont na odcinku Kalisz-Opatówek i od Rogatki w Opatówku do Zdun. Tutaj najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o takie centrum dnia. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Leduchowskiego również z utrudnieniami. A za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196 23.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: To nadal jest problem, co dziesiąte auto jest z cofniętym licznikiem, a manipulacje przebiegiem nadal są poważnym kłopotem, jeśli chodzi o rynek aut używanych. Według tych najnowszych danych nieprawidłowy stan licznika może mieć nawet 12% aut w Polsce. Różnice między rzeczywistym a deklarowanym przebiegiem sięgają średnio prawie 70 tysięcy kilometrów. Dla kupujących to nie tylko ryzyko przepłacenia za auto, ale też większe prawdopodobieństwo kosztownych napraw. No i oby to nas nie spotkało.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.

0: Już drzwiarki na centrum o tej porze, 11 minut do godziny 18, podają bilety do kontroli ci, którzy zakupili je na film Diabeł ubiera się u Prady 2. Za moment zaczyna się seans o 17.50, ale jeszcze szansa, żeby zobaczyć ten film dzisiaj o godzinie 20. Może macie moment, wyskoczcie do kina. Przy ulicy Łaziennej 6, obok Parku Miejskiego, który również zachęca do tego, żeby jeszcze go odwiedzić.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w ciągu dnia do 17 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Rano najniższa temperatura to 6. Wiatr jutro umiarkowany z południa i południowego zachodu i od rana sporo przejaśnień lub pogodzeń. W ciągu dnia będzie przybywać chmur. Może się także zdarzyć, że przelotnie popada, a lokalnie może zagrzmieć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Koniec operacji polskiego lotnictwa w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Gorąco na sejmowej komisji samorządowcy chcą od rządu pomocy w obronie przed niedźwiedziami. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej pozostanie z nami do końca maja, czyli o 2 tygodnie dłużej. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Pakiet CPN wprowadza niższe stawki akcyzy i VAT-u na paliwa. To już drugie przedłużenie obowiązywania pakietu. Myśliwce poderwane dziś wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Emocjonalne wystąpienia samorządowców z Podkarpacia na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i apel do władz o pomoc i realne narzędzia, które zapewnią bezpieczeństwo. Chodzi o niedźwiedzie, bo coraz więcej z nich pojawia się blisko zabudowań. Są też przypadki ataków tych zwierząt na ludzi. Sytuacja u nas jest dramatyczna. Ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówił Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
5: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
6: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
4: Dodawał wprost Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Samorządowcy mówią też o spadku liczby turystów i stratach przedsiębiorców. Leśnicy szukają osoby, która ścięła sosnę z gniazdem będącego pod ochroną orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu osoby, która za tym stoi.
7: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
4: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Dziś wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu zbiera się Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnym powodem jest podsumowanie pierwszych tygodni pracy Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ale nieoficjalnie wiadomo, że będzie też dyskusja na temat kryptowalut i zamieszania wokół stanowiska PiSu, który najpierw był za rozwiązaniami ułatwiającymi obracanie kryptowalutami, a teraz przygotował projekt, który całkowicie tego zakazuje. I na koniec zmieniamy temat. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
8: No polski najgorzej.
9: Automateusz.
10: Nieznana lektura, automateusz, cokolwiek to jest.
11: Przyjaciel automateusza chyba.
12: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
8: No, najbardziej trudny polski. Ale matma bardzo poprawiła.
4: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała dziś do najlepszej czwórki i to w kapitalnym stylu. Pokonała 5. w światowym rankingu Jessica Pegule. W pierwszym secie oddała Amerykance Gema, w drugim 2. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie przy kontroli. kończących uderzeniach i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
9: I'm really happy with the way I played.
13: Mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie. Polka zawsze lubiła grać w Rzymie, to jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl, no i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału. O finał Polka zagra jutro z Jeleną Rybakiną lub Eliną Świtoliną. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Soraną Kyrsteą. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Dziś dwa niezwykle istotne dla układu tabeli mecze. Jeden z nich już się zaczął, mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmuje Górnika Zabrze, który w tabeli jest czwarty i ma tyle samo punktów, co wyprzedzające je zespoły Rakowa i Jagiellonii. A te dwie ekipy zmierzą się ze sobą w Częstochowie, mówi Adrian Siemieniec, trener Jagi.
11: Dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową.
13: Mecze w Częstochowie o 20:30. Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z Lechem Poznań na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji. Jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Mimo to kolejorz zaproponował swojej gwieździe nową umowę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 18. My tu mamy teraz sporo gwiazd, jeżeli chodzi o muzykę. Oj, będzie i po polsku, i nie tylko. Kasia Kowalska nas poprowadzi za moment, a na razie Robin Williams.

0: Trochę poprzestawiały się pory, ale muzycznie wszystko jest możliwe. Noc kończy się nie dopiero 18.14, więc dopiero to, co z nocą ma coś wspólnego przed nami. A na razie jest jeszcze taka pora, w której można skorzystać z tego, że dzień z nami ma, jest dzisiaj 13 maja w kalendarzu. No i mam nadzieję, że wszystko, co jeszcze uda się zrobić na zewnątrz, jest związane także i z wypoczynkiem.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Uwaga, dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
11: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
12: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
1: Reklama.
13: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Uwaga, w Kaliszu w ciągu najbliższych kilku dni będą utrudnienia w ruchu drogowym, a to wszystko przez konkursy związane z policją w ruchu drogowym. Szczegóły w wiadomościach o 18.30.

0: Rysowany tobie Andrzej Piaseczny teraz nakreśli nam to, co dzieje się w regionie południowym Wielkopolski. Kasia Górcewicz, bo zbliża się 18.30 i czas na informacje z regionu.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o nowych inwestycjach w Ostrzeszowie, wyjątkowej wystawie w Rusowie i ćwiczeniach policji w Kaliszu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Władze powiatu ostrzeszowskiego podpisały umowy na realizację dwóch nowych inwestycji w Ostrzeszowie oraz Grabowie w Wójtostwie. W obu przypadkach na realizację inwestycji powiat pozyskał znaczne środki zewnętrzne.
4: I tak w Ostrzeszowie przebudowany zostanie odcinek ulicy Łąkowej, który zgodnie z umową ma zostać wyremontowany do połowy października. Praca obejmą liczący 805 metrów fragment od skrzyżowania z ulicą Wielońską do ulicy Przemysłowej. Koszt zadania to niemal 2 600 000 zł, z czego 65% pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast połowę wkładu własnego powiatu pokryją władze miasta i gminy Ostrzeszów. Zadanie pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynku obwodu drogowego w Grabowie Wójtostwie. Inwestycja w energooszczędność i zrównoważony rozwój to druga z inwestycji. Na nią powiat ostrzeszowski pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-27. Koszt prac to niespełna 350 tysięcy złotych. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Niemal 100 kolorowych ptaków będzie można zobaczyć w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie. Nie będą prawdziwe, ale wyjątkowe, bo wykonane przez mieszkańców gmin powiatu kaliskiego. To ekspozycja przygotowana na Noc Muzeów w ramach obchodzonego Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej.
5: Wspólnie właśnie z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i z dworkiem w Rusowie takie ciekawe przedsięwzięcie podjęliśmy właśnie we współpracy, ponieważ rozdaliśmy takie drewniane ptaszki do wszystkich gmin powiatu kaliskiego i każda z gmin maluje je wybrany przez siebie wzór. On może nawiązywać na przykład do herbu czy do jakichś ciekawych miejsc na swoim terenie, albo do na przykład fragmentów ze strojów ludowych, kolorystyki tych strojów, które one mają, na przykład te zespoły śpiewacze. I już te ptaszki do nas powoli przylatują i widzimy, że to są naprawdę wyjątkowe dzieła.
2: Powiedziała Radio Centrum Marta Wolasz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu, koordynująca wydarzenia w ramach Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej. Malowane przez mieszkańców gmin powiatu kaliskiego będą częścią wystawy starych zabawek w Spichlerzu na terenie parku w Rusowie. Obie ekspozycje zostaną otwarte w Noc Muzeów w tę sobotę 16 maja o godzinie 19.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: W Kaliszu w ciągu najbliższych kilku dni będą utrudnienia w ruchu drogowym. W ten piątek nad Prosną odbędzie się wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Główna konkurencja związana z kierowaniem ruchem zostanie przeprowadzona na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego z ulicami 3 Maja, Stawiszyńską i Warszawską.
6: W związku z wydarzeniem Zarząd Dróg Miejskich wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu od 13 maja od godziny 15 do 14 maja do godziny 17 zamknięty będzie wjazd na teren targowiska miejskiego przy ulicy 3 Maja, z wyjątkiem pojazdów policji i dojazdu do pawilonów handlowych. Dodatkowo 14 maja po południu oraz 15 maja do godziny 13 obowiązywać będzie zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. W piątek rano kierowcy nie zaparkują także przy Placu Kilińskiego, od ulicy Niecałej do Warszawskiej. Służby apelują o stosowanie się do poleceń policji, straży miejskiej i tymczasowego oznakowania. Za utrudnienia drogowcy przepraszają. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 19.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

jak nie my, to kto? Mrozu i Thompson. Jak oni mają na imię? Zastanówcie się, man. Jak nie wy, to kto? No czasem ktoś knosi takie imiona jak odpowiedniki polskie. Jan, Dawid, Maria czy Alicja. Podobno najczęściej te imiona pojawiają się w grupie miliarderów. Jeżeli ktoś pod tym kątem przeanalizował listę, no to macie szansę. Jeżeli nie, to jest szansa tę listę po prostu rozszerzyć o to własne.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone to temat od nas, jeśli chodzi o wiadomości z kraju. A ze świata między innymi będziemy zaglądać w różne miejsca, gdzie dotkniemy tematu między innymi samochodów elektrycznych.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisko 81.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia to rozpogodzenia i duże zachmurzenie, lokalnie przelotne opady deszczu. Może zagrzmieć do 17 stopni rano 6. Wiatr z południa i z południowego zachodu będzie wiać umiarkowanie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Niższa akcyza i VAT na paliwa przedłużone. Zatrzymania za wyłudzanie środków z programu Aktywny Maluch. Żyrafa Pietruszka z warszawskiego ZOO może już pakować walizki. Czekają przeprowadzka. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, a także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
3: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, benzyny 98, 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł. 92 grosze. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
5: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
3: Mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
6: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
3: Śledztwo wykazało, że firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń ani kadry potrzebnych do założenia żłobków. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
7: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
3: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. I na koniec zmieniamy temat. Żyrafę Pietruszkę z warszawskiego ZOO czeka przeprowadzka. Ma trafić do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii, gdzie czeka już na nią samiec. Niespełna 2-letnia Pietruszka pojedzie tam specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ciekawe tylko skąd Pietruszka. 5 minut po godzinie 19. To już wracamy do muzyki. To chyba większe uzasadnienia.

12 minut po godzinie 19 na 106.4 Mike Oldfield, ale przed nami także między innymi takie nawiązanie do pogody, chociaż ta pogoda jest bardzo kapryśna, no ale wiosna, słuchajcie, jeszcze tej wiosny troszeczkę z nami. Poza tym dzisiaj serwacego, więc wiadomo, jak to wszystko się nam majowo układa. Ciągle pada, muzycznie przynajmniej teraz.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Y gran música.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Oni są gladiatorami na parkiecie, ale teraz otrzymali jeszcze oficjalną nominację do statuetki. Szczegóły w wiadomościach o 19.30 z regionu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 19.30 i co w regionie, o tym opowie Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jest stanowisko powiatu w sprawie sekretarza. W tym serwisie powiemy także o tym, czy jest szansa na podłączenie hospicjum do systemu kanalizacji, a w sporcie 8 nominacji do gladiatorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
4: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
2: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu, przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
5: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o 3. miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 20.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
4: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Debiutantka autorka uznana w regionie i mająca swoich fanów, Ewelina Kurzobrocka-Pipian, na spotkaniu autorskim jutro będzie gościła w Bibliotece Publicznej w Stawiszynie o godzinie 18, ulica Szkolna 17. Można skorzystać właśnie z tej propozycji, a tym bardziej, że mamy tydzień bibliotek.

0: 10 minut pozostało do godziny 20. O 20. Między innymi nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą wizytą. Ten temat już za kilka minut. I w ramach Nocy Muzeów zajrzymy do zabytkowej kopalni. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutrzejszy dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami w regionie. Może lokalnie zagrzmieć, może lokalnie popadać w okolicach południa, do 17 stopni w ciągu dnia. Od rana 6 wiatr z południa i z południowego zachodu, już nieco słabszy niż dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowy premier Węgier przyjedzie do Polski z pierwszą zagraniczną wizytą. Protest handlarzy w Warszawie przeciw nowym regulacjom. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Miriam Lipińska. Nowy premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Jak ogłosił dziś po pierwszym posiedzeniu rządu, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta w Polsce będzie pierwszą zagraniczną wizytą nowego premiera Węgier. Z kolei polski prezydent Karol Nawrocki póki co nie wybiera się z wizytą do Kijowa. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymyrem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, Karol Nawrocki do Kijowa póki co jechać nie zamierza.
4: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym.
3: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło w ubiegłym roku w Warszawie. Już wtedy Wołodymyr Zełenski zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty w Kijowie. Sent do śmieci, targowiska to nie korporacje i handlujemy, a nie oszukujemy. Między innymi z takimi hasłami na transparentach przeszli przez centrum Warszawy straganiarze, którzy protestowali przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie Sent. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im surowe kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
5: To nie jest dla nas, to jest dla transportu ciężkiego, gdzie tonami, setkami ton się przewozi. My jesteśmy jednoosobowymi firmami.
6: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się.
7: A jak wygląda sprawa tego ważenia towarów? To znaczy, kiedy to się waży?
6: To znaczy tak, powinniśmy zważyć sobie całego busa rano i codziennie tyle, ile sprzedam. Każdego ciucha powinnam ważyć i odejmować od wagi początkowej.
3: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania stent wobec ich branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Leśnicy zaczynają sprzątanie i szacowanie strat po potężnym pożarze lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie, Anna Sternik.
8: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
3: Ogień został już ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł ponad tydzień temu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
9: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
3: Mówi Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają cztery trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek po kapitalnym meczu awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2. To pierwsze w tym roku zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu i pierwszy półfinał Polki w tym sezonie. Jak przyznała po spotkaniu na Foro Italico, czuje, że praca z nowym trenerem zaczyna przynosić efekty. Jeśli gra się dobrze, jeśli ma się dobre wyczucie piłki, jeśli robi się właściwe rzeczy i to wszystko klika, no to łatwo jest czerpać z tego radość. I tak, cieszę się tym. Zdarzają się turnieje, z których czerpię czujesz radość i takie, w których czujesz, że grasz fatalnie, albo nawet nie tyle grasz, co ogólnie czujesz się źle. A tutaj w Rzymie na pewno czuję się dobrze.
11: I feel good here.
10: Świątek w jutrzejszym półfinale zagra z Jeleną Rybakiną lub Eliną z Fitoliną. Forma Świątek cieszy także pod kątem zwierzęcego się French Open. Niestety kontuzja wyeliminowała z gry w turnieju w Paryżu Lorenza Musettiego. 10. w światowym rankingu Włoch wczoraj przegrał w Rzymie z Kasperem Rudem, a dziś poinformował, że jest kontuzjowany. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na jutrzejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
12: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą, uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
10: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. Szalony dzień na Giro d'Italia. Na trasie 5. etapu mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę. A mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jakie to skomplikowane. 6 minut po 20 i tu będzie prosto. Tylko po polsku.
1: Godzinka.pl

informacji muzycznych w tym czasie. Taki kawałek do tańca, poparzeni kawą 3:28 po 20, a teraz Lemon, Dzikość Serca, grupa T-Love i między innymi piękny utwór grupy Universe, W perły zmienić deszcz.

0: Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dzisiaj napisali ostatni test z języka obcego. I jak go oceniają? O tym w wiadomościach za 4 minuty o 21:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia do 17 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Od rana zobaczymy 6 na słupku rtęci. Ta temperatura będzie powoli rosnąć i będzie też powoli przybywało chmur w regionie. Możliwe przelotne opady deszczu, także lokalnie może zagrzmieć. A sporo słońca jeszcze w godzinach wczesno-południowych, a jutro wiatr nieco słabszy niż dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejsce aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałaców w Wilanowie w Warszawie. Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
5: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
6: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
7: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
5: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
8: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
5: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
4: Stowarzyszenie Miasto jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
9: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
10: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
11: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
4: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 21.
1: Wieczór dobrze nastrojony.

Eric Clapton na 106.4, wieczór dobrze nastrojony, 22 minuty do godziny 22. Jak tu się nastrajać na jutrzejsze spotkanie Iggy Świątek, która fantastycznie dzisiaj pokonała Pegulę? Nie wiadomo, bo na razie jeszcze trwa mecz Jelena Rybakina kontra Elina Świtolina. No i na razie wygląda to tak, że pierwszy set dla Rybakiny 6-2, drugi dla Świtoliny 6-4 i rozpoczął się trzeci, więc to wszystko jeszcze się rozstrzygnie, kto stanie po drugiej stronie kortu.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Polska znajdzie się pod wpływem niżu nad Skandynawii. Będzie do nas napływać powietrze polarne morskie, cieplejsze w ciągu dnia na południowym wschodzie. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, po południu także burze. Maksymalnie 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W porywach do 55 km na godzinę, podczas burz silniejszy z południowego zachodu i z południa. Ciśnienie będzie się wahać, lekko spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Miejscy aktywiści chcą likwidacji biletów wstępu na tereny pałacu w Wilanowie w Warszawie. Miriam Lipińska. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii czy etyki są niezgodne z konstytucją. Maciej Kluczka.
4: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
6: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu i mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
4: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
7: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że Państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
4: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
3: Stowarzyszenie Miasto jest Nasze chce odwołania dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. To pokłosie niedawnej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu. Sieć obiegły zdjęcia rozjechanego trawnika. Przeciwko imprezie protestowali okoliczni mieszkańcy skarżący się na hałas i śmieci oraz ekolodzy. Przez lata słyszeliśmy, że ta przestrzeń musi pozostać biletowana, aby chronić ją przed degradacją. W świetle ostatnich wydarzeń nie widzimy najmniejszych podstaw do utrzymywania takiego stanu rzeczy, mówią aktywiści. Muzeum odpowiada, że trawnik zostanie odtworzony na koszt firmy organizującej technoimprezę i że organizator miał wszystkie potrzebne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Ósmoklasiści zakończyli pisanie egzaminu. Dziś napisali ten ostatni z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak go oceniają?
8: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
9: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopisywać różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
10: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
3: Wyniki egzaminów ósmoklasisty 3 lipca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i teraz chyba najgorsze już to czekanie. 5 minut po 22, ale to już właściwie niczego nie zmieni.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

greatest hit to the wisdom.

Zaglądamy po 22 na korty do Rzymu, a tam druga rakieta świata odpada w ćwierćfinale turnieju. Alina Świtolina pokonała Jelenę Rybakinę 2-6, 6-4, 6-4 i to właśnie Świtolina będzie przeciwniczką Igi Świątek podczas jutrzejszego starcia. No, trzymamy kciuki, żeby to spotkanie było równie emocjonujące, ale przyniosło taki pozytywny dla nas wynik.

0: wieczności.
1: Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to, że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I

Zbliża się 23. Jeszcze chwila z muzyką, a potem wiadomości z kraju i ze świata. Po nich wieczór nie tylko rockowy. Pawła Michaliszyna w jego imieniu zapraszam. A ja dziękuję za wspólnie spędzony wieczór dobrze nastrojony. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 17 stopni, możliwe lokalnie burze po południu, zachmurzenie duże, umiarkowane, a wiatr z południowego zachodu i z południa ciśnienie będzie wahać, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pakiet CPN przedłużony do końca maja. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru aktu małżeństwa z podpisem ministra. Samiec wilka grzywiastego wprowadził się do opolskiego zoo. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie niższa akcyza i VAT na paliwa, także cena maksymalna zostaną z nami do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani. Powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
4: A jutro maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, benzyny 98, 6,98, a litr oleju napędowego 6 zł. 92 grosze. Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Handlarze z targowisk zablokowali dziś centrum Warszawy, by zaprotestować przeciwko nowym regulacjom. Sprzedaż obuwia i odzieży na targowiskach została objęta systemem SENT, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. To oznacza, że sprzedający od połowy marca mają obowiązek zgłaszania wagi i trasy przewozu towarów, a w przypadku nieprawidłowości grożą im kary sięgające 20 tysięcy złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, w myśl których z SENT zwolnione są niektóre transporty odzieży o masie poniżej 500 kg lub do 350 par butów, ale straganiarzy to nie przekonuje.
6: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest, 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
4: Handlowcy wskazują, że na przykład zwolnione z cent są transporty na targowiska objęte opłatą targową, ale już nie na targowiska, na których takiej opłaty nie ma. Opolski ogród zoologiczny ma nowego lokatora. Właśnie trafił tam samiec wilka grzywiastego. Pochodzący z Francji Ludwik dołączy do wilczycy Izy, która czekała na partnera od blisko 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
7: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie, nie łączą się w takie stałe pary, natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia, już stale będzie ze sobą przebywać.
4: Na razie samiec wilka grzywiastego jest na kwarantannie. Opolanie zwiedzający zoo będą mogli zobaczyć go najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Piękne, leniwe, bardzo leniwe południe. Dobry wieczór, witam was serdecznie. Przywitał was przepięknym numerem zespół Whiskey Mayers, Bad Weather, z ostatniej, najnowszej płyty. Kocham takie granie. Niespiesznie, powoli, klimatycznie, z piękną melodią. No tak na ogół na południu się grywa, jak bryza. Zostańmy w takim razie, tak sobie myślę, na tym bagiennym południu. Ja mam DVD zawierające ich fascynujący koncert. Mówię już o innym zespole. Trochę nieskładnie to wychodzi. Koncert zarejestrowany, uważajcie, w kościele podczas nabożeństwa. Dosłownie zatyka. Dla tych, którzy kochają gospel, soul, to pozycja obowiązkowa. To rodzinna grupa, tak trzeba to nazwać. Trzej bracia, Alvin, Derek i Keith, oraz ich siostrzeńcy Alvin Cordy, Earl Walker, Roosevelt Courier oraz niesamowity Chris Johnson tworzą ten fenomenalny zespół. Trudno dokładnie zdefiniować to, co robią. To, jak to nazywają, sacred still, mocno osadzone, jak mówiłem, już w gospel, nasycony przepięknie bluesem, jazzem, funky, hip-hopem, no i cięższym uderzeniem i rockiem. Współpracowali i dzielili scenę, moi drodzy, z Allman Brothers Band, Robertem Randolphem, Robertem Plantem, Government Mule, Warrenem Haynesem, Blind Boys of Alabama, Black Crowes, Derekiem Traxem, Buddy Guyem, no jest tego mnóstwo. Przywołałem, jak mi się zdaje, tych najważniejszych. The Lee Boys, Warren Haynes powiedział kiedyś coś pięknego, tu mam ten cytat. Muzyka The Lee Boys jest przesiąknięta Ewangelią. Każdy dźwięk, każde słowo to prawdziwa, wielka rzecz. Tyle Warren. Ostatnia ich płyta studyjna to Testify, wydana w 2012 roku w wytwórni Warrena Evil Teen Records. Ten album to muzyczna perła z gośćmi. Jest tu Jimmy Herring, Warren Haynes, Matt Grondin. No, oni też tu się pojawili. Dobra, bo rozgadałem się. Słuchamy Wade in the Water i We Need to Hear From You. Zespół, który nazywa się The Lee Boys.

Chłopcy Lee, The Lee Boys. No to może teraz skoczmy z Florydy do południowej Karoliny, dokładnie do Charlestown. W ubiegłym roku pisał mi o nich Peter Levin, klawiszowiec z Blind Boys of Alabama, no i klawiszowiec zespołu Grega Allmana. Mówię o składzie, który zdołał nagrać z Gregiem tą jego przecudną ostatnią płytę. No więc tak, Peter Levin też spowodował, że ci fantastyczni muzycy przysłali mi swoje albumy. Doprawdy nie wiem, dlaczego nie zagrałem ich jakoś tak wcześniej. W poniedziałek szukałem czegoś wśród płyty, no i trafiłem na ich krążki. Nazywają się Danger Muffin, zapamiętajcie tą nazwę, Danger Muffin. I wiecie co, ktoś pięknie o nich napisał, ja tutaj zacytuję tego kogoś. Charlestown to miasto pełne ciepłych, bezpiecznych kolorów. Nic więc dziwnego, że zespół mógł wziąć te naturalne elementy i zakląć je w swoją muzykę. Pięknie ktoś napisał. No tak, a ja jeszcze dodam, że do tej ogromnej palety kolorów i dźwięków Danger Muffin dodał od siebie to coś, co wyróżnia ich pośród innych. Bez wysiłku, z lekkością, z radością, z przecudnymi melodiami. Od po prostu muzyka. Kindred Sun i One Last Swim. Zespół, który nazywa się Danger Muffin.

Danger Muffin z Charlestown w południowej Karolinie. Zapamiętajcie ten zespół. Moi drodzy, mam nadzieję, że zdążę z całym materiałem. Moi drodzy, 14 czerwca Dave Matthews Band wydali podwójny winyl. Jak na razie tylko winyl. We własnej wytwórni Bamarax Records. Jest to kompilacja koncertowych utworów z ubiegłorocznej trasy zespołu. Sam Dave mówi o tym wydawnictwie, że starali się wybrać te naprawdę najlepsze, najdoskonalsze wersje, no bo skoro przypadły do gustu, czy przypadną do gustu muzykom, istnieje duża szansa, że pokochają je słuchacze. I zaiste, fantastyczny to album. Dave Matthews Band w końcu zaczęli dodawać do setlist stare, te tak bardzo ukochane przez fanów, no i przeze mnie utwory. Taka myśl jeszcze przychodzi mi do głowy, kiedyś już to mówiłem, wraz ze śmiercią, tak się jakoś dziwnie złożyło, wraz ze śmiercią Leroya Moore'a i odejściem genialnego klawiszowca Butcha Taylora, dla Dave Matthews Band skończył się czas wielkich kompozycji. Koncertowo jest to ciągle jedna z najlepszych kapel świata, ale czas wielkich kompozycji minął. Wiecie, o czym mówię. Co prawda ich ostatnia płyta, Come Tomorrow, w końcu jakoś się w tym kontekście broni. Ale zresztą ja i tak będę bezkrytyczny i tyle. No i jeszcze jedno. W ubiegłym roku, i to jest dobra wiadomość, w ubiegłym roku w składzie Dave Matthews Band pojawił się nowy klawiszowiec, Buddy Strong. No nareszcie. Powiało cieplejszym, ciemnym wiatrem. Posłuchajcie, Satellite został zarejestrowany w Capital One Arena w Waszyngtonie i przepiękny The Space Between z Les Schwab Arena Band w Oregonie. Moi drodzy, Dave Matthews Band w wieczorze nie tylko rockowym.

Very nice to be back here with you all this evening.

Dave Matthews Band z koncertowej trasy w ubiegłym roku. Satellite i Space Between. Dave Matthews Band, tyle. Moi drodzy, no, chyba się zmieściłem. Do końca audycji będzie już tylko jedna kompozycja. Trzymam w ręce okładkę i nie bardzo wiem, co mam wam powiedzieć. To piękne coś, co za moment usłyszycie, powstało ze zgliszcz moich ukochanych Allman Brothers Band. Allman Brothers Band pożegnali się ze światem w październiku 2014 roku. Ja do dziś czuję ogromny żal i jakiś taki smutek, bo te dwie śmierci tuż po dobiły całość, no ale to się już nie wróci przecież i właśnie myślę, że i śmierć Greg Allmana, i śmierć Butcha Traxa to jakieś znaki dziwne, o tak bym tu powiedział. Nazwali się Les Brers, tak jak mówię, Les Brers, to połączenie, ta nazwa to połączenie francuskiego Les z angielskim slangiem Brers, co tłumaczy się po prostu jako bracia. Fani Allman Brothers Band wiedzą, a tym, dla których to obca nazwa, podpowiem, że wzięto ją z tytułu kompozycji Les Brers in a Minor z albumu At the Pitch. Les Brers grali niemal wyłącznie, choć nie tylko, ale no niemal wyłącznie utwory Allman Brothers Band, co wydawało się oczywiste. Tęsknota za macierzystym zespołem widoczna aż nadto. A podstawowy skład tej fenomenalnej kapeli to Butch Trax, perkusja J. Johanny J. Moe Johnson, perkusja Mark Keenan z instrumenty perkusyjne, Otil Barbridge, gitara basowa, Jack Pearson, gitara i śpiew. I ta piątka to dawni członkowie Allman Brothers Band. Wszyscy grali razem od 1997 do 1999 roku. W Les Brers doszli do nich gitarzysta Pat Bergenson, klawiszowiec znakomity Bruce Katz i Lamar Williams Jr., syn członka Allman Brothers Band, śpiew. Faktycznie to bracia. No, ale tego już też nie ma, niestety. Kiedy w 2017 roku odebrał sobie życie Butch Trax, zespół zapowiedział pożegnalny, ostatni już koncert w sierpniu tego samego roku. Moi kochani, no właśnie z tego ostatniego koncertu Les Brers, kompozycja do ukołysania, Dreams, do końca audycji. Dobrej nocy wam życzę. Do usłyszenia za tydzień.

you're not on all your nights like this.